Hit Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki

0: magazyn Antyradia.
1: Lepiej mieć niż głodować. Do takiego wniosku doszła ponad 1/4 Polaków. Mają teraz większe zapasy żywności niż jeszcze 2-3 lata temu. O szczegółach Karolina Łuczak z Providenta.
2: Według badania Barometr Providenta ponad 1/4 Polaków stara się dziś mieć w domu większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu. Jednocześnie niemal co trzeciemu gospodarstwu zgromadzone produkty wystarczyłyby najwyżej na tydzień. Jak wynika z badania, ostatnie lata skłoniły część społeczeństwa do lepszego przygotowywania się na nieprzewidziane sytuacje. Nie oznacza to jednak masowego gromadzenia żywności. Polacy opowiadają się przede wszystkim za rozsądnym zapasem dopasowanym do potrzeb gospodarstwa. W ciągu ostatnich 2-3 lat podejście do przechowywania zapasów żywności nie zmieniło się u blisko 50% Polaków. Jednocześnie 30% stara się obecnie mieć większe zapasy, w tym 11% zdecydowanie większe. W przeciwnym kierunku poszło łącznie 10% badanych. 7% ograniczyło zapasy, a 3% zmniejszyło je zdecydowanie. Dane pokazują więc umiarkowane przesunięcie w stronę większego zabezpieczenia gospodarstw domowych, a nie powszechne, gwałtowne gromadzenie produktów. Wyraźne granice pojawiają się między grupami wiekowymi. Wśród osób mających co najmniej 65 lat ponad 50% posiada zapasy wystarczające na okres dłuższy niż 2 tygodnie, w tym 28% na ponad miesiąc. W grupie 25-34 lata zapasem na dłużej niż 2 tygodnie dysponuje 28% badanych. Starsze gospodarstwa wydają się zatem lepiej zabezpieczone pod względem ilości żywności, a nawet jeśli rzadziej niż młodsze deklarują, że w ostatnich latach zwiększyły swoje zapasy. To sugeruje, że znaczenie ma nie tylko obecna zmiana zachowania, ale również utrwalone przez lata zwyczaje. Gdyby przez pewien czas nie było możliwości zrobienia większych zakupów spożywczych, zapasy 7,5% gospodarstw domowych wystarczyłyby na mniej niż 3 dni, a kolejnych 25% na okres od 3 dni do tygodnia. Oznacza to, że niemal co trzecie gospodarstwo posiada żywność wystarczającą najwyżej na tydzień. Spośród analizowanych zjawisk najsilniej na podejście Polaków do zapasów przechowywania żywności i robienia przetworów wpływają rosnące ceny. Bardzo duży lub duży wpływ wskazuje 44% respondentów, a jedynie 8,7% uważa, że wzrost cen nie ma żadnego wpływu na ich zachowania. Podobnie oceniane są obawy dotyczące jakości żywności. Co najmniej umiarkowany wpływ tego czynnika deklaruje 70% Polaków, a duży lub bardzo duży 40%. Niestabilna sytuacja na świecie oddziałuje co najmniej umiarkowanie na 65% respondentów. Ekstremalne zjawiska pogodowe i słabsze zbiory na 62%, a ogólne poczucie niepewności co do przyszłości na blisko 62%. Niepewność dotycząca dostępności niektórych produktów ma przynajmniej umiarkowany wpływ na 60% badanych. Natomiast zmieniające się pochodzenie produktów dostępnych w sklepach również na 60%. Wyniki pokazują, że podejście do zapasów nie wynika z jednego źródła obaw. Największe znaczenie mają kwestie ekonomiczne, przede wszystkim poziom i zmienność cen. Ale decyzje konsumentów kształtują również jakość produktów, sytuacja międzynarodowa, pogoda i poczucie niepewności. Co ważne, w przypadku większości czynników najczęściej wypieraną odpowiedzią jest wpływ umiarkowany. Postawy Polaków pokazują szerokie poparcie dla rozsądnego zabezpieczenia gospodarstwa domowego. Aż 82% badanych zgadza się, że warto mieć w domu zapas podstawowej żywności na nieprzewidziane sytuacje, przy czym ponad 1/3 zgadza się z tym zdecydowanie. O praktycznym podejściu do bezpieczeństwa świadczy również to, że blisko 82% Polaków uważa, że warto wiedzieć, jak przygotowywać posiłki z produktów niewymagających chłodzenia. Domowe przetwory zwiększają poczucie bezpieczeństwa gospodarstw domowych według 73% Polaków. Nie zgadza się z tym 5%, a 20%, blisko 1%, zajmuje stanowisko neutralne. Wynik potwierdza, że przetwory są postrzegane nie tylko jako tradycja lub hobby, lecz także jako jeden z elementów domowej samowystarczalności. Polacy podchodzą do bezpieczeństwa życiowego i żywnościowego pragmatycznie. Chcą mieć w domu podstawowy zapas i wiedzieć, jak poradzić sobie w nieprzewidzianej sytuacji, ale jednocześnie dostrzegają, że kupowanie nadmiernych ilości może prowadzić do marnowania żywności, z czym zgadza się 44% ankietowanych w naszym badaniu. Najważniejsze jest więc nie to, by zgromadzić jak najwięcej, lecz by dobrze zaplanować zapasy, dopasować je do potrzeb i regularnie kontrolować ich wykorzystanie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Karolina Łuczak z Providenta.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Praca szuka człowieka. Komenda Stołeczna Policji ogłasza specjalny nabór do Wydziału Ruchu Drogowego.
3: Dziś odwiedzamy dosyć nietypowe miejsce, bo znajdujemy się w Komendzie Stołecznej Policji, ale w Wydziale Doboru. A to wszystko z okazji kierunku drogówka. Ja rozmawiam z podinspektorową Szymańską o tym, że potrzebujemy ludzi.
4: Trwa dobór Komendy Stołecznej Policji zarówno w Wydziale Ruchu Drogowego, jak i w komendach powiatowych i ościennych Komendy Stołecznej Policji. Policjanci ruchu drogowego każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem kierowców, pieszych, rowerzystów.
3: A kto w ogóle może zostać takim policjantem na naszych drogach?
4: No musi spełniać przede wszystkim takie wymogi niezbędne, czyli wymogi formalne. Musi mieć prawo jazdy kategorii B, co najmniej wykształcenie średnie, obywatelstwo polskie, niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, jak również zdolność mieć fizyczną i psychiczną do służby oraz nieposzlakowaną opinię.
3: To takie formalne wymagania, ale jak właściwie wygląda praca policjanta w Wydziale Drogowym? Kto może nim zostać? Kto ma predyspozycje?
4: Predyspozycje, no właśnie, i tu jest mile widziane. Prawo jazdy kategorii A, znajomość na przykład języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Wiemy, że teraz język angielski jest bardzo takim językiem wszechstronnym. W każdym kraju możemy się porozumieć, w tym i w naszej Polsce. Tytuł zawodowy technika, na przykład mechanika. Poszukujemy osób chętnych do pracy w Wydziale Ruchu Drogowego, ale takie osoby, które będą się spełniały zawodowo, które będą miały też te właśnie predyspozycje, będą wiedziały, że to jest służba dla państwa, dla mieszkańców Warszawy, że będą dbać o to bezpieczeństwo na ulicach. Dbamy o to, żeby nie dochodziło do wykroczeń w ruchu drogowym. Kierujemy również ruchem drogowym, kiedy światło jest po prostu wyłączone na skrzyżowaniu. Nasi policjanci biorą również udział w działaniach takich profilaktycznych. Mówimy młodym ludziom, jak postępować, bezpiecznie się poruszać na terenie dróg miejskich, tak? Policjanci również ruchu drogowego przeprowadzają testy na kartę rowerową. Więc to są równe takie działania nie tylko na mieście, tak? Ale również w miasteczkach ruchu drogowego.
3: To chyba muszą być też tacy ludzie, którzy po prostu lubią samochody, lubią ruch drogowy.
4: No na pewno. Na pewno muszą być to też pasjonaci. Ale wiemy też, że czasami niektórzy mają predyspozycje, a nie mają możliwości w tej chwili, żeby na przykład zrobić sobie prawo jazdy, tak? Ale jest to akurat w tym przypadku jest mile widziane, żeby mieć prawo jazdy kategorii A. Po ukończeniu 18 roku życia wiemy, że większość z nas już ma te prawo jazdy, więc mile by było widziane również prawo jazdy kategorii A.
3: Nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać o tą drogę formalną. Jak złożyć dokumenty, co w tych dokumentach musi się znaleźć i jak wygląda później ten proces?
4: Pierwszym procesem to jest złożenie dokumentów u nas w Wydziale Doboru Komendy Stołecznej Policji. Jest to podanie do komendanta stołecznego policji, kwestionariusz osobowy, w którym między innymi wpisujemy wszystkie swoje dane, nasze predyspozycje, jaką szkołę kończyliśmy, więc musimy to potwierdzić dokumentacją, w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź wyższej, jak również książeczkę wojskową z pisem, że jest się przeniesionym do rezerwy kategorią zdrowia. Niemniej jednak teraz często młode osoby przynoszą po prostu zaświadczenie i też jest to dobry dokument, który przyjmujemy.
3: Nie warto chyba jednak zwlekać, bo widzę, że zainteresowanie służbą jest spore. Jak wchodziłem tutaj do budynku, poczekalnia była pełna.
4: Tak, zainteresowanie jest spore. Niemniej jednak osoby, które mają właśnie takie wyjątkowe predyspozycje, my weryfikujemy, ten proces kwalifikacji tymi dokumentami, jakimi osoby nam przedstawiają. Więc warto jest zgłosić się do nas jak najwcześniej. Później będą przyjęcia 17 listopada, będą przyjęcia. Niemniej jednak każdego dnia przyjmujemy dokumenty. Dokumenty można złożyć do nas bezpośrednio do Wydziału Doboru Komendy Stołecznej Policji, bądź przez ePUAP można, albo w komendach rejonowych czy powiatowych, jak również Oddziale Prewencji Policji w Warszawie.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Wytchnienie, sztuka troski to nowy, pilotażowy cykl edukacyjny, jaki dla dorosłych proponuje Zamek Królewski na Wawelu. Uczestnicy zajęć będą uważnie i bez pośpiechu przyglądać się dziełom sztuki.
5: Propozycja edukacyjna Zamku Królewskiego na Wawelu Wytchnienie, sztuka troski to faktycznie pilotażowy program edukacyjny, który zaprasza do tego, żeby w taki nieskrępowany, swobodny sposób przyjrzeć się sobie, zatrzymać się i w tych okolicznościach niezwykłego dziedzictwa wawelskiego dać sobie wytchnienie. Piotr Szewczyk, kierownik działu edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu. Dać sobie czas na to, żeby pobyć ze sobą, przyjrzeć się swoim emocjom, ale przyjrzeć się swoim emocjom w niezwykłych okolicznościach właśnie historycznego dziedzictwa Zamku Królewskiego na Wawelu.
6: A ono sprzyja właśnie takiemu trochę zaglądaniu wewnątrz siebie albo tej uważności, czy po prostu zwiedzamy mechanicznie, automatycznie odhaczając kolejną pozycję na jakiejś tam liście rzeczy, które zobaczyć musimy.
5: Nie mamy żadnego must have, nie ma żadnej listy, nie ma niczego, co musimy zrobić. Jedyne, co chcemy osiągnąć, to się zatrzymać. I zatrzymać i przyjrzeć się tym obrazom, przyjrzeć się tym dziełom sztuki, przyjrzeć się tym miejscom i dać się zanurzyć w wawelski czas, bo ten czas na Wawelu płynie inaczej.
6: To chciałem powiedzieć, że jak do Was zawsze przychodzę, nawet na krótką konferencję, to gdzieś tam redukuję bieg i faktycznie trochę zwalniam chyba z automatu tempo. Coś, jakiś game z locji musi tutaj na Wawelu być. Fajnie to pan określił, czas wawelski.
5: Może dlatego, że jesteśmy bliżej nieba na tym wzgórzu wawelskim. Ten czas faktycznie jest inny i my zachęcamy do tego, żeby temu czasu się przyjrzeć, żeby go poczuć, żeby go wewnątrz poczuć, ale nie w samotności, ale w towarzystwie innych osób i w towarzystwie tej energii, dzieł sztuki, historii, wagi tego miejsca.
6: Bo tu każdy kamień mówi do nas.
5: Bo tu każdy kamień do nas mówi, każdy kamień ma jakąś historię, jak każdy z nas ma jakąś historię. Każdy kamień ma jakieś rysy, każdy z nas ma te rysy i te rysy mogą być piękne. I my te piękne rysy w każdym człowieku chcemy dojrzeć, dostrzec, ale chcemy również pokazać, jak ważna jest sztuka w naszym codziennym życiu, jak ważnym miejscem jest Wawel. I że Wawel jest dla każdego, Wawel jest wasz, to też takie hasło naszego dyrektora, który zaprasza na Wawel. Zapraszamy do tego programu osoby dorosłe, które chcą sobie poświęcić czas i chcą poznać trochę historii. Nie trzeba być historykiem sztuki, nie trzeba być historykiem, nie trzeba być artystą. Można przyjść na Wawel, zainspirować się, bo te nasza propozycja ma dwa moduły. Ten pierwszy to jest właśnie niepospieszne przebywanie i doświadczanie Wawelu wewnątrz komnat królewskich, naszych wystaw, zbrojowni, skarbca, ale druga część to ta część warsztatowa, gdzie będziemy tworzyć, gdzie te nasze refleksje, te nasze doświadczenia z bycia i przebywania w sztuce, ze sztuką, będziemy przenosić na różnego rodzaju formy artystyczne.
6: To jest innowacyjny sposób zwiedzania. Dlaczego Państwo chcą w ten sposób właśnie trochę przeorientować sposób korzystania? To bardzo takie przyziemne i może nieładne sformułowanie, ale jednak korzystania z zasobów Zamku Królewskiego na Wawelu?
5: My chcemy zaproponować kolejną formę doświadczania tego miejsca. Nie chcemy niczego zmieniać, niczego ograniczać. Chcemy dać kolejną szansę do tego, żeby przyjrzeć się naszej kolekcji, naszemu dziedzictwu w trochę inny sposób bardziej uważny,

0: raczej takiego grosza jak doświadczanie. I właściwie mamy na ten cykl, na te cztery spotkania jakiś plan, ale zasadniczo to wszystko będzie wynikało z dynamiki grupy, z tego, w którym miejscu będziemy akurat chcieli się dłużej zatrzymać, o którym z obrazów, o którym z dzieł będziemy chcieli dłużej porozmawiać, w którego miejsca energię będziemy chcieli bardziej doświadczać. Nie ma planu. Są założenia, ale to, co się będzie działo, to tak naprawdę, tak jak wspomniałem, to jest wypadkowa dynamiki grupy, która weźmie udział w tym wydarzeniu, w kameralnej grupie, bo przecież maksymalnie 15 osób.
1: Ktoś mógłby powiedzieć, że Zamek Królewski oferuje swoim gościom i swoim gościom pewną formę terapii.
0: To nie jest terapia. To nie jest jakaś medyczna forma leczenia naszych dusz i naszych emocji. To jest propozycja dania sobie czasu, dania sobie wytchnienia, zatroszczenia się o siebie. To jest zatroszczenia się o siebie, oczywiście, z wykorzystaniem tego, czym jest dobrodziejstwo Wawelu, czyli wspaniałej kolekcji sztuki, wspaniałej historii, dziedzictwa i niezwykłej tożsamości miejsca Świętej Góry Polaków.
1: Tak sobie właśnie myślę pod kątem tej uważności. Mamy Wawel pod nosem i chyba to, co pan powiedział, zapominamy chyba trochę o tym, że ten Wawel tutaj jest, że jest nasz, że jest dostępny, otwiera się na nas coraz bardziej. Wzięliśmy Wawel chyba trochę za pewnik.
0: Wzięliśmy chyba Wawel za takie miejsce, które no faktycznie jest, stoi, stać będzie.
1: Ale w sferze symbolicznej, bardziej niż tej realnej, namacalnej.
0: Tak, w sferze symbolicznej i może nawet trochę jesteśmy tym Wawelem onieśmieleni, myśląc sobie właśnie o tym, że to jest takie sanktuarium Polaków, a tymczasem to jest miejsce, które żyje, które żyło przez wieki, które było gospodarzem różnych emocji, różnych historii, różnych wydarzeń, ma swoją niezwykłą historię i tą historią chce się dzielić z każdym, kto nas odwiedza, niezależnie od pochodzenia, wieku, możliwości, chce być częścią każdej indywidualnej historii.
1: To mamy już właśnie doświadczanie Wawelu, czyli ten pierwszy z filarów omówiony. Drugi filar, sekcja warsztatowa.
0: Sekcja warsztatowa, tak jak wspomniałem, propozycja czterech różnych warsztatów. Będziemy pracowali w naszej pracowni warsztatowej, tutaj do naszego działu edukacji. Te formy będą również bardzo różne, one będą manualne, z jednej strony będą rysunkowe. No też dużo się będzie działo, ale też mówię, będzie wszystko zależało od tego, jak ta praca będzie wyglądała. Nie będziemy na pewno proponowali niczego, co przerasta czyjeś możliwości. Ja powiedziałem, to też nie trzeba być artystą, nie trzeba być wybitnym twórcą, rzeźbiarzem, malarzem. Wystarczy mieć chęć tego, żeby spróbować na podstawie doświadczenia Wawelu, naszych komnat królewskich, naszych przestrzeni, naszych dzieł sztuki, dać się ponieść i stworzyć coś swojego.
1: Kto te warsztaty, kto te zajęcia prowadził będzie?
0: Podobnie jak te części związane z doświadczaniem naszej kolekcji, naszych tras zwiedzania, to będzie pani Barbara Łebkowska.
1: To powiedzmy o czasie. Mówiliśmy pilotaż. Mamy zajęcia w połowie września. Generalnie te zajęcia odbywają się w sobotę, ale przez dwa miesiące.
0: Przez dwa miesiące ta pierwsza pilotażowa, ten pierwszy pilotażowy cykl faktycznie wrzesień, październik. Natomiast wiemy już dzisiaj po tym zainteresowaniu, które mamy zapisami, że będą na pewno kolejne edycje, do których będziemy zapraszali kolejnych uczestników.
1: Czy jest tak, że państwo celują z tymi zajęciami do nas, mieszkanek i mieszkańców, czy bardziej do turystów, chcąc im Wawel pokazać z tej właśnie nieoczywistej strony i możliwości doświadczania nieoczywistego Wawelu? Kto jest waszą grupą docelową?
0: No, grupą docelową są osoby dorosłe. A czy to jest turysta, czy to jest mieszkaniec Krakowa, czy to jest ktoś, kto przyjedzie do nas gdzieś tu z okolic krakowskich, aglomeracji krakowskiej, to właściwie dla nas jest bez znaczenia.
1: Skąd pomysł na taką akcję, na taką formę doświadczania Zamku Królewskiego? Czy to gdzieś przyszło z zagranicy? Jest to jakaś moda? Czy państwo sami poszukują właśnie jakichś takich metod, żeby zachęcić do przeformułowania właśnie sposobu odbierania tej sztuki, otaczania się sztuką, doświadczania jej? To doświadczanie będzie nam się powtarzało. Ja przepraszam, że to się tak powtarza. Doświadczanie, doświadczanie, doświadczanie. No ale na tym to się końcu skupia.
0: Na Zamku Królewskim na Wawelu mamy taką filozofię edukacji, że to jest budowanie relacji. I budując te relacje z naszymi odbiorcami, z naszymi gośćmi, bardzo często rozmawiamy o tym, jakie mają oczekiwania wobec nas. Czym chcieliby się zająć na Wawelu? Jak chcieliby ten Wawel przeżywać? I taka forma doświadczenia właśnie bardzo powolnego, spokojnego, wytchnieniowego,

0: zdrowego, uważnego, to jest jedna z propozycji, która wypłynęła w trakcie takich diagnoz, takich rozmów, które płynęły do nas od naszych odbiorców, od naszych gości w trakcie bardzo różnych zajęć. Zarówno od rodziców, którzy przyprowadzają do nas swoje pociechy, dzieci na zajęcia, słyszymy, zróbcie coś może dla nas dorosłych, żebyśmy mogli my zwolnić, żebyśmy mogli my wreszcie podoświadczać tego miejsca. A z drugiej strony słyszymy to od młodych ludzi, od młodzieży, która uczestniczy w różnego rodzaju projektach edukacyjnych, że też chcielibyśmy mieć taki po prostu przestrzeń, żeby przejść przez Wawel niepospiesznie.
1: No i nie w sposób też wspomnieć, że to nie jedyna innowacja edukacyjna na Zamku Królewskim na Wawelu, bo państwo edukują w bardzo różny sposób, bardzo szerokie kręgi osób, od wspomnianych dzieci, młodzieży, dorosłych, aż po osoby ze specjalnymi potrzebami, po seniorów na przykład z demencją.
0: Tak, wachlarz naszych działań jest bardzo szeroki i oczywiście mamy całą paletę wydarzeń i propozycji edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami, ale mamy też te wydarzenia i propozycje dla osób, które po prostu chcą do nas przyjść na Wawel.
1: W którą stronę idzie ta edukacja muzealna? Czy tak jak rozmawiamy, w stronę uważności, gdzieś przyhamowania tempa zwiedzania, doświadczania i przeżywania, w stronę warsztatową, czy w stronę immersyjną? Teraz odnoszę wrażenie, że wszystko jest immersyjne.
0: Ona w każdą z tą stron idzie, ale najważniejszy jest proces, bo edukacja to jest proces i idzie w kierunku budowania relacji. My chcemy zbudować relacje.
1: A wychowywać też? Czy Wawel chce wychowywać świadomego odbiorcę, osobę przeżywającą sztukę?
0: Ale budowanie relacji jest też o wychowywaniu, bo pokazujemy pewne wzorce, pokazujemy rodzaje zachowań, możliwości, pokazujemy to, jak można przeżywać sztukę, jak ze sztuki można czerpać. To jest właśnie relacja.
1: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Ból głowy, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej będzie rozprawiał się z przewlekłą migreną. Ruszy nowoczesny, refundowany przez NFZ program lekowy. O szczegółach mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
4: Bardzo ważna informacja dla pacjentów. Od 1 października bieżącego roku nasza placówka rozpoczyna realizację nowoczesnego, refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia programu lekowego profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą. Jak podkreśla Joanna Lachowska, lekarz, kierownik oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym Szpitala Wojewódzkiego, przewlekła migrena negatywnie wpływa na codzienne życie pacjentów, dlatego cieszymy się, że możemy zaoferować im dostęp do nowoczesnych metod profilaktycznego leczenia, które dla osób, które spełnią kryteria tego programu, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ten program to jest realna szansa na ograniczenie liczby z dni bólem i poprawę jakości życia u tych osób, u których dotychczasowe leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. W ramach tej nowej terapii pacjenci mogą skorzystać z nowoczesnych form, takich jak podawanie toksyny botulinowej typu A lub nowoczesnych przeciwciał monoklonalnych anty-CGRP. Do programu leczenia migreny przewlekłej, i to jest ważne, mogą zostać zakwalifikowane osoby, u których ból głowy występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu, w tym przez minimum 8 dni ma charakter migrenowy, a taki stan utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. Ważnym kryterium jest również wcześniejsze leczenie profilaktyczne. Pacjent powinien mieć za sobą co najmniej 2 nieskuteczne próby leczenia doustnego stosowanego w celu zapobiegania napadom migreny. Brak skuteczności leczenia lub wystąpienia działań niepożądanych powinny być potwierdzone w dokumentacji medycznej. Proces kwalifikacji do programu w naszej placówce rozpoczyna się od uzyskania ważnego skierowania do poradni neurologicznej. Skierowanie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Następnie ze skierowaniem należy zarejestrować się w poradni neurologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej i umówić wizytę konsultacyjną, podczas której neurolog oceni stan zdrowia pacjenta oraz przeanalizuje dotychczasowy sposób leczenia migreny. Na tą wizytę, i tutaj apelujemy do pacjentów, warto zabrać całą dostępną, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą wcześniejszego leczenia, w szczególności informacje o stosowanych lekach, czasie ich przyjmowania, ich skuteczności oraz ewentualnych działaniach niepożądanych. Bardzo pomocny będzie również prowadzony przez pacjenta dzienniczek bólów głowy, który pozwoli określić częstotliwość występowania bólu oraz jego charakter.
3: By wziąć udział w kwalifikacji, trzeba mieć ważne skierowanie do poradni neurologicznej. Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Kiciu,
1: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
7: Chyba rurka.
6: A, no faktycznie.
7: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Ogólnopolska akcja bicia rekordów pierwszej pomocy, organizowana przez Fundację WOŚP, odbędzie się 16 października w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Ta akcja będzie też odbywała się w Pszczynie, o czym opowie mój gość Marta Skorupka-Wózik, szefowa pszczyńskiego sztabu. Cześć, witam cię serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No to powiedz proszę w takim razie, jak to w Pszczynie będzie wyglądało?
2: My organizujemy jako sztab 7194 po raz trzeci tę akcję w Pszczynie. Co roku odbywa się ona na pszczyńskim rynku, gdzie możemy zgromadzić większą ilość osób, ponieważ chcemy co roku bić ten własny też rekord naszych uczestników w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
1: Czyli każdy, kto na przykład z ulicy zobaczy, że taka akcja się odbywa, może wziąć w niej udział, dołączyć.
2: Tak, jak najbardziej. My wysyłamy zaproszenia do szkół na terenie gminy Pszczyny, szkół powiatowych, ponieważ to są i uczniowie z podstawówki, jak i szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy ich, zbieramy takie zgłoszenia, ale oczywiście każda osoba, która znajduje się tego dnia na rynku, może wejść i zobaczyć, jak to wygląda oraz spróbować resuscytacji na fantomach przygotowanych.
1: Czyli to was wyróżnia, bo wydaje mi się, że takie akcje głównie są organizowane na przykład w budynkach, w szkołach, czyli biorą w nich udział tylko dzieci, a tutaj przypadkowe osoby mogą uczestniczyć.
2: Tak, jak najbardziej. My absolutnie tutaj nie robimy jakichś restrykcji dotyczących tego, kto może w tym wziąć udział. Zdarzają się osoby, które obserwują, nie mają gdzieś odwagi podejść, ale gdy są zachęcone, to wtedy mają okazję spróbować, tym bardziej, że przy każdym fantomie, który jest rozstawiony na pszczyńskim rynku, a tych fantomów nie tylko mamy różnych wielkości, ponieważ mamy fantomy imitujące osoby dorosłe, mamy fantomy dziecięce, niemowlęce, w zeszłym roku mieliśmy też fantom psa, wtedy mogą spróbować swoich sił i przekonać się, że to wcale nie jest takie straszne i troszeczkę otworzyć się też na spróbowanie tej udzielania pierwszej pomocy.
1: Ile tych wszystkich fantomów będzie na rynku pszczyńskim? Czy cały rynek zostanie nimi wypełniony? Jak to będzie wyglądało?
2: Na ten moment bardzo ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ cały czas zgłaszają się do nas służby, które chcą nam towarzyszyć w tym dniu. Zaproszenie zostało wysłane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, do Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, ale także do jednostek OSP, które nas co roku wspierają i przywożąc te fantomy. W zeszłym roku, o ile się nie mylę, mieliśmy ich około 25.
1: Mhm. Czyli potem osoby się po prostu zmieniają po
2: tak,
1: kolei.
2: Jak najbardziej. One są ustawione w rzędzie, te fantomy. Przy każdym z nich jest jedna osoba udzielająca instruktażu, pilnująca tego, żeby ten masaż serca został poprawnie wykonany. I za tymi fantomami ustawiają się kolejki uczestników i oni po prostu po minucie, po dwóch, my tam odliczamy, zmieniają się, wiadomo, żeby też nie stracić za bardzo siły.
1: A kto jakby czuwa nad tym, żeby te osoby poprawnie wykonywały właśnie tą resuscytację?
2: Ogólnopolska akcja bicia rekordów RKO zaczyna się o godzinie 12 i trwa przez pół godziny do godziny 12:30. U nas jest tak, że o godzinie 11:30 jest prowadzona prelekcja przez ratownika medycznego pana Sebastiana Markiewicza z grupy ratowniczej HKR w Pszczynie, który mówi właśnie o tym, w jaki sposób ta resuscytacja powinna zostać poprawnie wykonana, ile tych uciśnień powinno być, a dopiero później są ustawiani uczestnicy przy fantomach i przy tych fantomach znajdują się policjanci, strażacy ochotnicy. W zeszłym roku wzięła również w tym grupa harcerska udział i uczniowie klasy mundurowej.
1: Mhm, czyli angażują się też osoby tutaj lokalnie, żeby jak najwięcej tych osób poprawnie mogło wykonać i w ogóle wykonać tą resuscytację na fantomach.
2: Tak, jak najbardziej. Jednak praktyka od osób, które są w tym najlepiej przeszkolone, jest, myślę, najbardziej wartościowa dla małych i dużych uczestników tej akcji.
1: W ubiegłym roku w tej akcji w całej Polsce wzięło udział ponad 170 tysięcy osób. W Pszczynie to było 500 osób.
2: Tak.
1: Idziecie po rekord?
2: No mam taką nadzieję. Chciałabym bardzo, żeby było nas jeszcze więcej. Myślę, że jest na to szansa, ponieważ mamy jeszcze troszeczkę czasu do tej akcji, a liczba uczestników, zadeklarowanych uczestników, cały czas rośnie.
1: Ale rozumiem, że nie trzeba się zapisywać. Tak, można wcześniej się zadeklarować, ale każdy może wziąć udział.
2: Tak, jak najbardziej. Deklarują nam się uczniowie szkół razem ze swoimi opiekunami, ale tak naprawdę każda osoba, która będzie w tym momencie na mieście, na rynku, może podejść i wziąć w tym udział. My jak najbardziej zachęcamy do tego.
1: Jaki jest główny cel tej akcji? Czy to jest takie właśnie oswajanie się z tą pierwszą pierwszą pomocą?
2: Głównym takim celem, który założyła sobie też Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to jest promowanie nie tylko nauki pierwszej pomocy, ale także uświadamianie, jak ważna jest szybka reakcja w momencie takiego ciężkiego zdarzenia. Jak szybko świadkowie zdarzenia powinni zareagować, żeby faktycznie komuś pomóc.
1: Czyli takie przełamywanie barier tych psychologicznych, takich, żeby się przełamać. Może jak coś powtarzam, to potem jak faktycznie w realnym życiu tego doświadczę, to od razu zadziałam.
2: Myślę, że tak, że to na zasadzie wpojenia sobie pewnych zasad, jak powinniśmy się zachować i choćby to, że samo wezwanie pomocy, chwycenie za telefon, wykonanie odpowiedniego numeru już jest udzieleniem pomocy, że nie ma się czego bać i nie powinniśmy odwracać wzroku od osoby, która tej pomocy potrzebuje, bo nigdy nie wiemy, kiedy sami w niej będziemy.
1: To powiedz proszę tak krok po kroku, jak tej pomocy, pierwszej pomocy udzielić?
2: Na początku powinniśmy zobaczyć, czy miejsce, w którym to zdarzenie się wydarzyło, czy jest bezpiecznie, czy my jesteśmy bezpieczni, bo dla nas najważniejsze jest też nasze bezpieczeństwo. Następnie powinniśmy rozejrzeć się też za osobą, która mogłaby nam w tym pomóc i wydać mu polecenie. Złap za telefon, wykonaj odpowiedni numer, bądź tutaj, pilnuj. Następnie powinniśmy sprawdzić funkcje życiowe osoby, w zależności od tego, jaka to jest sytuacja, tak nie wiem, czy to byłby wypadek komunikacyjny, czy jakieś losowe omdlenie na ulicy, ale wtedy powinniśmy po prostu zadbać o własne i osoby poszkodowanej bezpieczeństwo, sprawdzić jej funkcje życiowe i jeżeli jest taka potrzeba, że ta osoba nie oddycha, powinniśmy wykonać masaż serca. Teraz już nie ma tak, że powinniśmy wykonywać 30 odciśnień na 2 wdechy, wystarczy, że wykonujemy po prostu masaż serca.
1: To się jakiś czas temu zmieniło, prawda? Że
2: tak.
1: I też jakby ktoś, kto nie chce na przykład wykonywać wdechów, nie musi tego robić,
2: nie,
1: tak?
2: Absolutnie. Mamy dbać o własne bezpieczeństwo. Możemy nie wiedzieć, kim ta osoba poszkodowana jest. Wiadomo, że jeżeli jest to nasza bliska osoba, wtedy nie mamy też takich zahamowań. Wiemy, czy na coś choruje, czy możemy sami na tym ucierpieć. Jeżeli jest to osoba postronna, to absolutnie nie musimy tego wykonywać. Jeszcze tak myślę i pamiętam, że to zawsze jest gdzieś bardzo mocno podkreślane i sama już teraz też jestem tak przygotowana, aby nosić ze sobą zawsze rękawiczki jednorazowe, żeby z tego po prostu ani rusz.
1: No właśnie, bo nie wiemy nigdy, kiedy ta pomoc będzie potrzebna. Jak zatem wykonywać poprawnie te uciśnięcia?
2: Przede wszystkim najważniejsza jest nasza postawa. My musimy być stabilnie. Osoba, której udzielamy pomocy RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, powinna leżeć płasko, jego głowa powinna być odchylona lekko do tyłu, żeby te drogi oddechowe były drożne, a my w uklęku prostym powinniśmy skrzyżować dłonie. Ciężko jest mi to pisać, tak? Najlepiej jest to pokazać. Skrzyżować te dłonie i naszą dolną częścią jakby dłoni na wysokości mostka. Ja zawsze mówię, że w rytm Bee Geesów.
1: Okay.
2: Należy po prostu uciskać i gdzieś tam z tyłu głowy mieć tą piosenkę Stay Alive, że ona po prostu nam już gdzieś tam w głowie nadaje ten rytm uciśnień, ponieważ one powinny być mocne. Nie powinniśmy się bać tego, że skrzywdzimy osobę, której udzielamy pomoc, bo lepiej połamać te żebra, gdzieś uszkodzić te kości, aniżeli nie pomóc jej wrócić do prawidłowego oddechu.
1: Czyli już nie liczymy 30, tylko śpiewamy.
2: Najlepiej. I wtedy możemy uciskać do momentu, aż ktoś przejmie od nas poszkodowanego.
1: Tak sobie żartujemy, ale najważniejsze, żeby zareagować, prawda? Żeby tą pomoc podjąć, a nie czekać. To się tak chyba mówi właśnie ta odpowiedzialność społeczna, że zrzuca się na kogoś innego, a ja nie zareaguję, bo pewnie już ktoś inny zareagował.
2: Tak, odwrócenie wzroku myślę, że jest chyba najgorszym momentem, który każdego z nas mógłby spotkać. I ciężko jest nam też tak gdybać, co by było, gdyby mnie to spotkało, albo co by było, gdybym była świadkiem, był świadkiem danego wydarzenia, bo myślę, że tu bardzo działa adrenalina też.
1: W takich sytuacjach na pewno. Możemy sobie w głowie gdzieś tam ułożyć scenariusz, jak się zachowamy, a potem zupełnie wszystko pójdzie inaczej.
2: Dokładnie tak, może stchórzymy, chociaż mam nadzieję, że nasza świadomość społeczna jest teraz coraz większa, o czym świadczą te sytuacje, kiedy pierwszej pomocy udzielają dzieci. I myślę, że to oni powinni być dla nas teraz takim przykładem, że jeżeli dziecko kilkuletnie potrafi wezwać to pogotowie, potrafi wezwać służbę i udzielić pierwszej pomocy, no to ja nie potrafię.
1: No i właśnie temu służą takie akcje, jak to bicie rekordów pierwszej pomocy, żeby jak najwięcej osób to przećwiczyło po prostu.
2: Tak, zdecydowanie, że nie ma się czego bać. To faktycznie nie jest łatwe pod takim kątem, że trzeba użyć dużo siły. Trzeba jednak mocno zaprzeć się swoim ciężarem własnego ciała, ale samo udzielanie pierwszej pomocy jest dziecinnie proste.
1: Chciałam jeszcze zapytać o te fantomy, bo będą różne. Inaczej udziela się pierwszej pomocy człowiekowi dorosłemu, inaczej niemowlakowi, inaczej jeszcze jakiemuś zwierzątku, psu na przykład, czyli będzie można różne te opcje przećwiczyć.
2: Tak, jak najbardziej. My nie robimy w ten sposób, że uczestnik jest przydzielony jakby do jednego fantomu, tylko w momencie, kiedy skończy ćwiczenie RKO na fantomie, powiedzmy, osoby dorosłej, może zmienić kolejkę i podejść do fantomu dziecięcego albo niemowlęcego.
1: A jak długo będzie trwała ta akcja? Zaczynacie w południe i jak długo, czasowo, tak ile godzin planujecie na to przeznaczyć?
2: To jest tylko pół godziny.
1: Okej. Okay.
2: Tak, w czasie od 12 do godziny 12:30 musi po prostu jak największa ilość osób jednocześnie uciskać fantomy.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Ceny OC poszły w górę. We wrześniu trzeba było zapłacić o 29 zł więcej niż w sierpniu. To największa podwyżka od 2 lat. O szczegółach Maja Raczyńska z rankomat.pl.
4: Po wakacyjnym dołku ceny OC gwałtownie odbiły i we wrześniu kierowcy płacili przeciętnie 653 zł, czyli o 29 zł więcej niż miesiąc wcześniej. To duży wzrost. Takiego wzrostu nie było od ponad 2 lat. Dane branżowe wskazują już od jakiegoś czasu na rosnące koszty szkód. W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu. Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł i Wrocław, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 238 zł, a aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC. Zestawienie danych analizowanych przez Rankomat we wrześniu pokazuje wyraźny podział między dużymi miastami a resztą kraju. Ta różnica jest odczuwalna. Na przykład kierowca z Poznania płaci za OC przeciętnie o 178 zł więcej niż wynosi mediana dla całego województwa wielkopolskiego. Najmniejszy dystans między stolicą województwa a regionem odnotowano w Opolu. Ponad 100 zł różnicy można zaobserwować na przykład we Wrocławiu, w Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Maja Raczyńska z rankomat.pl.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Jak wam się żyje? O to będzie pytać mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. O szczegółach badania opowie Michał Nowak z GZM-u.
5: Chcemy przeprowadzić badania jakości życia w metropolii. Tego rodzaju badania jeszcze nie prowadzono na terenie GZM-u, a jest to powszechna praktyka. Tego rodzaju badania prowadzi się w dużych ośrodkach miejskich, w Warszawie, w Krakowie, w Gdyni. Są to często badania cykliczne, co jakiś czas powtarzane. My pierwszy raz do takiego badania przystępujemy. Docelowo chcemy przebadać około 2,5 tysiąca osób. Badanie będzie zawierało dokładnie 24 pytania, z czego większość będzie miała charakter zamknięty. Jedno pytanie będzie otwarte i spektrum tematyczne tych pytań będzie bardzo szerokie, to znaczy i transport, i mobilność, klimat, i środowisko, przestrzeń publiczna, ład przestrzenny. Będą też pytania kierowane wprost, na przykład dlaczego pani decyduje się, by mieszkać w GZM, bądź też dlaczego jest decyzja o wyprowadzce. Tego typu badanie opiera się na subiektywnych opiniach ludzi i z tego względu jest szczególnie cenne, ponieważ z reguły tego rodzaju badania przeprowadzane na dużej próbie to są badania dotyczące twardych statystyk, infrastruktury, badania oparte na liczbach. Natomiast tutaj mamy badania, które typowo mają dać nam ogląd na to, co czują nasi mieszkańcy, jak im się tutaj mieszka, co ewentualnie chcieliby zmienić i tego typu dokument będzie mógł być później bardzo szeroko wykorzystywany przy różnego rodzaju projektach realizowanych przez GZM.
1: Mówiliśmy o tym, że około 2,5 tysiąca mieszkańców zostanie przebadanych. Jak to badanie będzie wyglądało? Czy to będzie badanie jakieś ankietowe, internetowe, osobiste?
5: Badanie chcemy przeprowadzić jak najszybciej. Jesteśmy tak naprawdę na finiszu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i chcemy, aby to badanie zostało jeszcze przeprowadzone tej jesieni, jak najwcześniej, póki jeszcze pogoda sprzyja tego typu badaniom, czyli wynika z tego, że badanie będzie prowadzone w miejscach publicznych, przestrzeniach ogólnodostępnych, na rynkach miejskich, deptakach, miejscach rekreacji. Około 2,5 tysiąca osób będzie badanych. Będzie to liczba wprost proporcjonalna do wielkości gminy, w której będzie prowadzone badanie. Natomiast oczywiście w każdym z 41 miast i gmin GZM-u te badania będą przeprowadzone. Badania nie będą polegały na tym, że ankieterzy będą chodzić i pukać do drzwi domów i mieszkań, tylko będzie to raczej w ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych i zależy nam oczywiście na jak najbardziej zróżnicowanej grupie, to znaczy ma być porówno i kobiet, i mężczyzn, będzie podział na 3 grupy wiekowe. Tak, w tym miejscu też warto wspomnieć, że to będzie badanie w pełni anonimowe.
2: I tutaj Metropolia jeszcze tak na koniec ma coś dla tych, którzy zgodzą się wziąć udział w badaniu. Co to za prezencik?
5: Podziękowanie pod postacią karty podarunkowej w wysokości 25 zł.
1: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: To koniec jednego z wąskich gardeł na autostradzie A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zabrała się za rozbudowę węzła Kraków-Bieżanów. Roboty już ruszyły, ale prace w tym miejscu to nie wszystko, bo niemal cały małopolski odcinek trasy czeka gruntowna przebudowa.
6: Prace wystartowały w nocy, bo zanim zaczniemy coś robić, to musimy się do tego przygotować. W tym miejscu musieliśmy ściągnąć stare malowanie, oznakowanie autostrady, po prostu je zerwać i pomalować na nowo. Kasper Michna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie. Te zakręty są tam nieco zmienione po to, żeby ekipy, które będą poszerzać jeden ze zjazdów, miały miejsce. Dlatego prosimy zachować szczególną ostrożność. Jesteśmy na węźle Bieżanów już na placu budowy. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, a my będziemy poszerzać zjazd z autostrady od strony Katowic w kierunku trasy S7. Dzisiaj tam na niemal całym odcinku są 2 pasy poza jednym zwężeniem do jednego pasa i właśnie to zwężenie chcemy zlikwidować. Chcemy, żeby tam były 2 pasy na całym odcinku. Tutaj prace ruszyły. Chcemy je zakończyć do kwietnia przyszłego roku. Wtedy kierowcy jadąc od strony Katowic na trasę S7 w kierunku Nowej Huty, a dalej Kielc i Warszawy, pojadą już 2 pasami właśnie tym zjazdem z autostrady.
7: Jak będą przebiegały te prace?
6: Te prace przede wszystkim będą pod ruchem, więc będziemy musieli je etapować, poszerzyć miejsce, gdzie możemy zbudować jezdnię, następnie tę jezdnię oczywiście przygotować, konstrukcję drogi, później będzie asfaltowanie, ale co ważne, to jest wszystko pod ruchem, więc pracujemy na żywym organizmie. W dzień tych utrudnień będzie jak najmniej, one oczywiście będą. To jest niemożliwe, żeby pod ruchem zrobić rozbudowę bez utrudnień.
7: No właśnie, Państwo, gdy zdejmowali te znaki, wprowadzone zostały objazdy, kierowcy musieli jechać między innymi przez Bieżanów, Małą Górę i wyjeżdżać z powrotem chyba na węźle Wielickim.
6: Tak, przez kilka godzin po 20 wprowadziliśmy ten objazd. Będziemy właśnie takie zmiany robić w nocy, bo wtedy oczywiście ruch jest dużo mniejszy i dla kierowców nie jest to jakieś ogromne utrudnienie. Zawsze jest, bo każdy chciałby jak najszybciej, jak najprostszą drogą dojechać do miejsca swojej podróży, ale jeśli chcemy tę sieć drogową poprawiać, jeżeli chcemy wprowadzać zmiany, które są przecież dla kierowców, no to na pewne utrudnienia musimy być przygotowani.
7: A dlaczego akurat węzeł Bieżanów i dlaczego akurat zjazd od strony Katowic, a nie od Tarnowa i Rzeszowa?
6: Dlatego, że od strony Katowic mamy taką możliwość bez dużych, bardzo kosztownych prac na tym węźle. Tutaj od strony Katowic jest kwestia poszerzenia nasypu i jego tak naprawdę niewielkiej rozbudowy. To w kwocie kilku milionów złotych jesteśmy w stanie zrobić. To oczywiście są nadal ogromne pieniądze, ale w skali infrastruktury drogowej to nie jest wydatek, który jest wydatkiem ogromnym. Natomiast wydatki, które polegałyby na zmianie pozostałych łącznic, czy to od strony Rzeszowa, czy w stronę Rzeszowa, to już związałyby się z bardzo dużą przebudową tego węzła i te prace w tym momencie nie będą wykonywane. Natomiast to oczywiście też jest rozpatrywane, bo przygotowujemy prace związane z poszerzeniem autostrady A4 w zasadzie na niemal całym małopolskim odcinku, bo mówimy i od granicy z województwem śląskim po węzeł Balice, po lotnisko.
7: Do tego tematu za sekundkę wrócimy, bo po drodze mamy jeszcze jeden węzeł, węzeł Kraków Południe. To jest dla podróżujących na południe, w stronę Podhala, prawdziwy koszmar, bo miejsce korkujące się niemal notorycznie. Państwo i tak wydłużyli pas do skrętu na południe. Na jakim etapie jesteśmy? Państwo chyba złożyli wniosek o ważny dokument, czyli tak zwany ZRIT.
6: Tak, węzeł Kraków Południe zwany również węzłem zakopiańskim, a to dlatego, że prowadzi właśnie w kierunku Zakopanego w kierunku gór Beskidów. Tam złożyliśmy wniosek o ZRID, czyli o pozwolenie na budowę tego węzła. Tutaj będzie to rozbudowa i ta rozbudowa chcielibyśmy, żeby ruszyła w przyszłym roku. Prace będą miały bardzo duży zakres, bo ten węzeł stanie się węzłem dwupoziomowym. Ruch, który jest poprowadzony na południe, ruch Zakopianki, w zasadzie sama Zakopianka będzie poprowadzona 300-metrową estakadą nad dzisiejszą Zakopianką, a tam, gdzie jest dzisiaj Zakopianka, powstanie takie podłużne rondo, zwane rondem biszkoptowym, dlatego, że właśnie na tym rondzie będzie koncentrował się ruch lokalny Opatkowic. Innymi słowy, jeżeli ktoś będzie chciał z autostrady A4 zjechać i pojechać na południe właśnie, pojechać Zakopianką, wjedzie na estakadę i ominie wszystkie te światła, które dzisiaj znamy właśnie na tym odcinku, a ten, kto będzie chciał jechać do Opatkowic albo będzie chciał po prostu w tą okolicę czy też do Libertowa, on zjedzie sobie na tym węźle na dolny poziom i na tym rondzie będzie mógł właśnie już zjechać do Opatkowic. Ta zmiana spowoduje, że podzielimy ruch lokalny i ruch tranzytowy. Teraz ten ruch w całości miesza się w jednym miejscu, bo mówimy i o ruchu lokalnym, mówimy o ruchu z autostrady A4 i mówimy o ruchu z miasta, który wyjeżdża ulicą Zakopiańską i zmierza Zakopianką na południe. W tym momencie to wszystko jest w okolicach Opatkowic przemieszane i oczywiście te korki znamy wszyscy, które są tam na światłach. Natomiast zmiana w postaci budowy nowego węzła Kraków Południe, rozbudowy obecnego węzła Kraków Południe oraz to, co już robimy, czyli to, co robimy w Libertowie. Tam zlikwidujemy światła na skrzyżowaniu z ulicą Świetlistą. Powstaje tunel pod Zakopianką, który niedługo będziemy betonować. Dzięki temu, kiedy porównamy sobie to, co będzie za kilka lat w porównaniu z tym, co mamy teraz, no to znikną wszystkie światła. Będziemy mieć albo estakadę, albo przejazd tunelem pod Zakopianką. Ruch lokalny będzie na dole, ruch tranzytowy będzie na górze i dzięki temu będzie płynniej, ale przede wszystkim bezpieczniej, bo piesi też zyskają dwa przejścia podziemne, zyskają trzy kładki dla pieszych, które będą nad Zakopianką, więc na krótkim, kilkukilometrowym odcinku będzie 5 bezkolizyjnych możliwości przekroczenia Zakopianki, a nie tak jak dzisiaj, kiedy mówimy o pasach, kiedy mówimy o światłach, kiedy mówimy o czekaniu i kiedy oczywiście mówimy o korkach.
7: To powiedzmy, jak te prace na węźle południe będą przebiegały. Domyślam się, że utrudnienia, powiedzmy sobie szczerze, będą koszmarne, bo jest to, tak jak już wielokrotnie padało podczas tej rozmowy, chyba jeden z najbardziej obciążonych węzłów na autostradzie A4. Jak długo też te prace potrwają?
6: Liczby nie kłamią. Mówimy o odcinku autostrady, gdzie mamy ponad 80 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest prawie małopolski rekord. I mówimy o Zakopiance, gdzie mamy prawie 60 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest małopolski rekord, jeżeli chodzi o drogę krajową. To jest wręcz ogólnopolski, jeden z najwyższych wyników na drogach krajowych. Takich wyników na drogach krajowych się nie notuje. To jest wynik dla drogi ekspresowej, a nie dla drogi krajowej, która jest drogą jedynie krajową, a nie ekspresową. Oczywiście na pewno będą utrudnienia. Będziemy przygotowywać nowe organizacje ruchu, tymczasowe organizacje ruchu na czas budowy. Jak to jeszcze będzie poukładane, nie wiemy, bo to jest kwestia wyboru wykonawcy, to jest kwestia też rozmowy z wykonawcą, w jaki sposób on chce to zrobić, bo pamiętajmy, to będzie budowa pod ruchem, czyli będzie cały czas ruch utrzymany, więc będziemy musieli pogodzić dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze interes kierowców, którzy chcą przejechać z punktu A do punktu B. Po drugie reżim technologiczny, czyli żeby coś zbudować, musimy zachować odpowiednią technologię przygotowania. Będzie trzeba na pewno dostosowywać i ruch kierowców do technologii. Miejscami, to oczywiście zależy od tego, jak to będzie wyglądało szczegółowo, też kwestie technologiczne będą musiały być dostosowane do interesu kierowców. Innymi słowy, taki kompromis oczywiście polega na tym, że te prace potrwają kilka lat. To nie będzie mogło być zbudowane w ciągu, nie wiem, półtora roku czy dwóch lat. No z tego względu, że pewne procesy będziemy musieli na siebie nakładać. Pewne kwestie związane i z ruchem, i z technologią. To będą na pewno trudne lata, ale pamiętajmy o celu, który nam przyświeca. Przyświeca nam cel, żeby mieć bezkolizyjny wyjazd na południe i przyświeca nam cel, żeby między autostradą A4 a Nowym Targiem nie było żadnych świateł, nie było żadnych przejść dla pieszych i ten cel sukces sukcesywnie realizujemy. Przypomnijmy, że już teraz od granic Krakowa do nowego targu nie ma żadnych świateł. Zlikwidowaliśmy niedawno ostatnie w Myślenicach. Przypomnijmy, że już teraz od Myślenic do nowego targu nie ma żadnych przejść dla pieszych. Ten ruch odbywa się pod Zakopianką, ewentualnie nad Zakopianką. Więc to wszystko się dzieje. Mamy nowe kładki w Gaju, mamy nowe kładki w Mogilanach, mamy nowe węzły w Gaju, w Krzyszkowicach, w Myślenicach. Za chwilę będziemy budować węzeł w Jaworniku. To wszystko się dzieje, ta Zakopianka się sukcesywnie zmienia i to chyba najlepiej widzą nawet nie mieszkańcy Krakowa i Małopolski, którzy często nią jeżdżą, ale to najlepiej widzą turyści, którzy przyjeżdżają i widzą, że zupełnie ten układ jest inny. Już nie mamy lewoskrętu, mamy bezkolizyjne węzły, jest bezpieczniej. My chcemy widzieć to przede wszystkim w statystykach. Chcemy widzieć mniej wypadków, chcemy widzieć mniej rannych, nie chcemy widzieć w tych statystykach żadnych zabitych. Chcemy, żeby ta droga była bezpieczniejsza i temu służą te zmiany. Lewoskręty na tak ruchliwej drodze są najbardziej niebezpiecznym tak naprawdę manewrem dla kierowcy. Zresztą każdy, kto jeździ tą trasą, o tym doskonale wie, tego w ogóle nie trzeba wyjaśniać ani tego nikomu tłumaczyć. Natomiast prowadząc bezkolizyjne węzły, powodujemy sytuację, że kierowcy sobie zjeżdżają na węzeł i tam decydują, czy pojadą w lewo, czy pojadą w prawo.
7: No i gładko przechodzimy do tematu, który wywołał pan, a mianowicie rozbudowa autostrady A4 o kolejny pas. O tym mówi się już od lat, ale z drugiej strony ja jako osoba, której zdarza się jeździć autostradą na odcinku krakowsko-katowickim, pomstuję, bo chyba nie ma miesiąca, by gdzieś tam nie dochodziło do jakichś utrudnień i bach, i kolejne będą, ale no trudno. Prace będą zaawansowane, bo to też między innymi nie tylko poszerzenie o kolejny pas autostrada, ale likwidacja punktu poboru opłat w Balicach.
6: To będą utrudnienia, natomiast to będą utrudnienia zupełnie innego rodzaju, bo pamiętajmy, co się wydarzy 16 marca 2027 roku. W nocy z 15 na 16 marca kończy się koncesja obecnego koncesjonariusza odcinka autostrady Kraków-Katowice i 16 marca o godzinie 00:00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmuje zarządzanie tą trasą.
7: Szlabany w górę i fru jedziemy.
6: Z grubsza tak, ale przy bramkach zwolnimy oczywiście, bo tam jednak jest wąsko. Jedziemy i teraz przejmujemy autostradę, która ma być nam przekazana w bardzo dobrym stanie technicznym. To jest pierwsza rzecz, więc te remonty bieżące, my żadnych remontów tam nie planujemy, bo mamy otrzymać autostradę, która jest już wyremontowana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my przygotowujemy się do rozbudowy tej autostrady o trzeci pas.
7: Na jakim odcinku?
6: Na całym odcinku od Krakowa do Katowic, natomiast dzielimy to sobie na trzy części, tak naprawdę nawet nie etapy, ale części. Pierwsza część, taka część krakowska, to jest od bramek po okolice Dulowej przed Trzebinią. Mówię okolice Dulowej przed Trzebinią dlatego, że między Dulową a Chrzanowem przygotowujemy obwodnicę Chrzanowa i Trzebini. Nie wiemy jeszcze, jak ona zostanie poprowadzona. Natomiast zakładamy taką możliwość, że będzie ona poprowadzona w jakiś sposób autostradą. Jeśli tak będzie, to w ramach budowy tej obwodnicy powstanie również rozbudowa autostrady o trzeci pas. Następny odcinek to już od węzła Byczyna, to już jest granica z województwem śląskim, po Katowice. Tym zajmuje się Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. My w tym momencie przygotowujemy rozbudowę 24 km od lotniska aż po okolice Budulowej.
7: I kiedy te prace wystartują? Jak będą przebiegały?
6: Prace wystartują w 2030 roku, taki jest nasz plan. Do tego czasu musimy się przygotować, mieć projekt, mieć wszystkie oczywiście wymagane zezwolenia i pozwolenia. To będzie zadanie projektanta, którego już wyłoniliśmy i który już prace projektowe w tym zakresie zaczął.
7: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Mieszkańcy przeciwko strefie czystego transportu? Niekoniecznie. Według badania Instytutu Zrównoważonej Gospodarki w Katowicach strefa nie jest taka straszna. Mówi o tym Aleksander Szołański z Instytutu.
8: Debata o strefach czystego transportu często sprawia wrażenie, jakby mieszkańcy masowo sprzeciwiali się ograniczeniu emisji z samochodów. Tymczasem badania społeczne pokazują odmienny obraz. W Katowicach około 3/4 mieszkańców dostrzega problem jakości powietrza, a 55% uważa, że najbardziej emisyjne samochody nie powinny wjeżdżać do centrum. Przeciwnicy tego rozwiązania to częściej mężczyźni w wieku produkcyjnym, poruszający się na co dzień głównie własnymi autami. To ważna grupa, ale nie jedyna żyjąca w mieście. Co ważne, ponad 80% mieszkańców ma samochody młodsze niż 20 lat, czyli takie, których podstawowy wariant strefy w ogóle by nie obejmował. Problemem jest wyobrażenie o skali ograniczeń. Ludzie wyobrażają sobie, że strefa dotyczyłaby ponad połowy, a nawet ponad 3/4 wszystkich pojazdów, podczas gdy w polskiej rzeczywistości byłoby to zaledwie kilka procent tych najbardziej zanieczyszczających. Kiedy mieszkańcom Katowic pokazano taki przykładowy projekt i wyjaśniono, że dotyczyłby on około 7% samochodów osobowych, to poparcie dla niego wzrosło z 55% do 75%. Z naszych badań wynika jednocześnie, że ponad 40% katowiczan dojeżdżających na co dzień do pracy w ogóle nie przejeżdża przez centrum ani się tam nie zatrzymuje. A spośród tych, którzy tak robią, tylko połowa jedzie samochodem. To pokazuje, że rzeczywisty wpływ strefy na poruszanie się po mieście może być znacznie mniejszy niż sugeruje debata publiczna. I właśnie dlatego szkoda, że Katowice nie wykorzystały tego czasu na przygotowanie dobrego projektu. Zamiast rozwiązania odpowiadającego na realny problem spalin, powstała mikrostrefa, która nie przyniesie mieszkańcom żadnych korzyści. Doświadczenia innych miast europejskich pokazują, że o SCT warto rozmawiać przede wszystkim przez pryzmat zdrowia mieszkańców, jakości powietrza i tego, jakie pojazdy rzeczywiście generują największe emisje.
1: Przypomnę, w Katowicach strefa czystego transportu działa od końca czerwca i obejmuje ścisłe centrum miasta, w tym rejon rynku i okoliczne deptaki. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ledwo żyjesz, a sobota dopiero się zaczyna? Tomasz Obertyn doskonale wie, jak to jest. W każdą sobotę o 7 rano wjeżdża z bezkompromisową dawką energii, która zastąpi każdą potrójną espresso. Włącz Antyradio. Podkręć głośność i przetrwaj ten poranek w rockowym stylu. Śniadanie ustyranego w Antyradiu. Zamów i sprawdź, czy postawi cię na nogi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dzień dobry, wieczór, kochany sobotni narodzie. Kłaniam się nisko. Tomasz Ambrożo Bertyn melduje się w śniadaniu u Styranego, czyli śniadaniu u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Dzisiaj w programie do godziny 10:00 między innymi wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, który wygląda jak nieślubne dziecko mamy Muminka i Labubu. Sprawdzimy, czy obrączka chroni przed rakiem. Będzie również trzylatek z klamką w przedszkolu oraz magiczna rączka z austriackiego laboratorium. To i o wiele więcej. Wszystko oczywiście w formie listy przebojów 10 największych absurdów. Już za chwilę miejsce 10, także nie oddalajcie się nigdzie. No a teraz gramy.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda, jak co sobota w Śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości w Antyradiu. Lista 10 największych absurdów. Tomasz Ambrożo Obertyn, zapraszam, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Miejsce 10. Zbliżają się, słuchajcie, wybory do amerykańskiego Senatu i tamtejsza prawica robi wszystko, żeby poprawić sobie notowania. Prezydent wpadł na przykład na genialny pomysł i ogłosił, iż Ameryka zrezygnuje ze zmiany czasu, bo to ponoć strasznie komplikuje życie przeciętnemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych i jest ważniejsze od cen paliwa oraz wojny. Tak myśli prezydent. No tak, nie wiem czy wiecie, ale na przykład za najgorsze statystyki dotyczące zabójstw w USA odpowiada nie powszechny dostęp do broni, ale właśnie zmiana czasu. Wtedy ginie najwięcej ludzi, zapytacie. Nie, nikt nie prowadzi statystyk, bo nie wiedzą co wpisać w tabelkę godzina zgonu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Absolutnie kapitalne granie, takie rzeczy tylko w Antyradiu. Tylko my gramy najlepszego rocka na świecie i klasykę rocka. I tylko u nas jest Śniadanie u Styranego, na które zaprasza wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Amboroży Obertyn. No, każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Ja tradycyjnie odliczam od miejsca 10. 10 największych absurdów minionego tygodnia. To wszystko już do godziny 10. Dowiemy się, kto jest na miejscu pierwszym, a tymczasem jesteśmy na razie u spodu naszej listy, miejsce 9. Czas teraz na news z pogranicza etnologii i medycyny. Portal ABC Zdrowie, słuchajcie, serwuje taki oto intrygujący nagłówek. Lekarze zbadali, czy obrączka chroni przed rakiem. No i wiecie, co się okazało? Że nie chroni. No tak, ale po paru latach małżeństwa to i tak już wszystko jedno.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Po całym tygodniu harowania, orania, tyrania, zasuwania w robocie należy wam się przede wszystkim odrobina najlepszego roka na świecie. Należy wam się solidne śniadanie i takie właśnie serwujemy w Antyradiu. Śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Ja serwuję oczywiście porcje gorących, parujących, jeszcze ciepłych absurdów, które wjechały w zeszłym tygodniu. Teraz miejsce ósme, czas na skromną rocznicę, w pewnym sensie ślubu, można powiedzieć. Mijają, słuchajcie, 3 lata, od kiedy w prasie ukazała się taka oto łamiąca wiadomość, czyli breaking news ze świata show biznesu. Drugi ślub z piątą żoną. Michał Wiśniewski i Pola znów powiedzą sobie tak. No, Michał Wiśniewski w ogóle ma być tematem rozszerzonej matury z matematyki, geografii i historii. Jeśli Michał jest obecnie drugim mężem swojej trzeciej żony, to kiedy czwarta żona z jego pierwszego małżeństwa powie wreszcie kajne gręce?
0: Śniadanie usty.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
7: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
6: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
7: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
6: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
7: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
18: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.

0: Ambiente Radio.
1: A teraz news z cyklu Świat zamienia się w serial The Office, ale jest dużo bardziej straszno. Miejsce siódme naszego dzisiejszego zestawienia 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego zajmuje Xi Jinping, czy też jak mówi na niego jego przyjaciel Donald Trump, Xi. Prezydent USA, słuchajcie, budował swój wizerunek na obietnicy twardej walki z Chinami, no ale kiedy na przykład Departament Handlu nałożył sankcje na chińskiego giganta technologicznego ZTE, Trump z dnia na dzień cofnął te kary, bo po prostu kocha Xi. Przewodniczący Xi poprosił mnie o pomoc, bo w Chinach ginie przez to zbyt wiele miejsc pracy, oświadczył Trump. No cóż, w relacjach ze swoim ukochanym Xi Donald Trump trzyma się żelaznej zasady, którą zna każdy doświadczony pracownik korporacji.
2: That's what she said!
3: Michael!

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Świat staje się coraz bardziej oszalały, coraz dziwniejsze rzeczy dzieją się na świecie, ale jest jedna rzecz, która jest konstans, która jest pewna, to śniadanie u Styranego w Amteradiu, na które zaprasza wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Ja oczywiście zapraszam, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Na śniadaniu u Styranego pojawiają się najwspanialsze mięsiwa, sery, owoce, warzywa. To wszystko oczywiście sami sobie szykujecie. Ja natomiast dostarczam porcje gorących, parujących, jeszcze ciepłych absurdów, które wydarzyły się w ostatnim czasie i to w formie listy przebojów. Miejsce szóste, czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Portal, który sam siebie nazywał kiedyś sercem internetu, serwuje taki oto nagłówek. Pedofilia, zoofilia, żona kryła męża, włos aż się jeży. No, jeży, to już może w to lepiej nie mieszajmy.
2: Czuję?
3: Au, czuję! No przecież igły to są.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa, Archipelag i Horyzont.

0: Audycja Nie Hańbi. Tydzień dał ci w kość? Podłącz się do prądu i naładuj baterie. W sobotę po 14 Paweł Chowaniec serwuje idealny reset na weekend. Odrzuć stres, złap oddech i posłuchaj wszystkich strun rocka w Amperadiu. Twój sobotni azyl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Absolutnie kocham ten numer. No i o to chodzi, żeby słuchać sobie najlepszego rocka na świecie, bo to jest idealny soundtrack do życia, które chce się przeżyć, podczas kiedy dookoła dzieją się rzeczy dziwne, zwariowane, żeby nie powiedzieć absurdalne. Te wszystkie absurdy oczywiście śledzi wasz Styrany Życiem prowadzący Tomasz Ambroży-Obertyn. Ja zapraszam jak co sobota na Śniadanie u Styranego. Tutaj karmimy się takimi właśnie absurdami i ja szereguję je oczywiście w formę listy przebojów. 10 największych absurdów. Teraz czas na miejsce 5. News z cyklu Jutro jest dziś. Zespół inżynierów Laboratorium Soft Robotics na Politechnice w Zurychu, słuchajcie, opracował autonomiczną robotyczną dłoń. Dłoń ta może poruszać się wyłącznie na palcach na wzór rączki z rodziny Adamsu. No cóż, ten przełomowy wynalazek ukazuje tylko ułamek tego, co potrafią tworzyć bystre umysły młodych inżynierów, żeby tylko nie uczyć się do sesji.
0: Śniadanie u

0: Gwiazdy Radio.
1: Jedziemy z najlepszym rokiem na świecie. No i tak można dojechać choćby i na koniec świata. Pamiętajcie, żeby zainstalować sobie aplikację Antyradia. Z nią też można podróżować. Ona wprawdzie nie pokazuje kierunku geograficznego, ale wyznacza odpowiedni kierunek muzyczny. Dlatego warto ją mieć we własnym smartfonie. No i zabrać ją ze sobą na podróż służbową na przykład. Tomasz Ambroży-Obertyn, ja tymczasem jadę dalej w stronę miejsca pierwszego w naszym dzisiejszym zestawieniu 10 największych absurdów. W śniadaniu ustyranego, teraz miejsce czwarte. Najnowsze badania historyków, słuchajcie, wykazały, iż w 1931 roku Adolf Hitler mógł jednak zamordować swoją siostrzenicę i domniemaną kochankę. Wcześniej uważano, że było to samobójstwo. Jednak ostatnio pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. No, taka wiadomość, z którą trochę nie wiadomo, co zrobić. To trochę tak jakby odkryć, że ktoś nie dość, że słucha z Kolima, to jeszcze gra na akordeonie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi grunge'owy tydzień w Antradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe, grunge'owe koszulki. Grunge'owy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Powstań, sprawdź sprzęt. Do rampy. Grupuj się. Skok! Wejdź w szeregi najlepszej brygady antyradiowych skoczków i wykonaj skok w rok. Zapewniamy miękkie lądowanie w weekend, antyradiowe wyposażenie i najlepszy rok na świecie najwyższych lotów. W każdą sobotę i niedzielę po 10:00 brygadą zawiaduje Konrad Czubaj. To nie są ćwiczenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Po reklamie.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: I kto zrobi wam tak dobrze przez uszy, jak nie Antyradio? Tak zwana seksualizacja dorosłych, bo właśnie robimy wam dobrze. Tomasz Ambrozo, Obertyn, ja natomiast dbam o wasz dobrostan w ten sposób, że dostarczam waszym organizmom porcję najlepszych, wysokokalorycznych absurdów, którymi karmi nas nasze uniwersum obłędu i układam je w formę listy przebojów. Zmierzamy w stronę miejsca pierwszego. Co tam będzie, to się okaże. Także bądźcie ze mną co najmniej do godziny 10 z Antyradiem, a tymczasem miejsce trzecie. News z cyklu Kupa Mięci, Mięci Kupa. 30-letnia mieszkanka Bonita Springs na Florydzie, słuchajcie, pisała sobie pamiętnik. No i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że prowadziła go pisząc do sztucznej inteligencji, konkretnie do Claude'a. Któregoś razu zwierzyła mu się, że zamierza zaatakować biuro szeryfa. Systemy bezpieczeństwa oznaczyły wpis, no i zawiadomiły służby. Tak to jest zaufać Francuzowi. Zamiast płomiennego listowego romansu mocne 6 na 9 wyszła zwykła 60. Śniada.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Jest sobota, jest czas, żeby trochę odpocząć od tego zwariowanego świata i wszystkich absurdów, które nas otaczają. No i to jest również czas na śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Tomasz Ambrożo Bertyn. Ja przyglądam się naszemu uniwersum obłędu, wybieram z niego co smaczniejsze kąski i układam je w formę listy przebojów 10 największych absurdów. Miejsce drugie. Firma Marka Zuckerberga Meta, słuchajcie, wprowadziła na rynek Muse, wirtualnego agenta bazującego na sztucznej inteligencji. Wygląda jak nieślubne dziecko mamy Muminka i Labubu i ma służyć człowiekowi, pomagając w codziennych aktywnościach, jak zakupy w sieci, pisanie e-maili, obserwowanie cię, kiedy śpisz, podsłuchiwanie, czy planowanie wakacji. Te zwykłe sprawy. Problem polega na tym, że oprogramowanie, które może prowadzić do postępującej dehumanizacji, zostało przystrojone w taką sobie infantylną, pluszową powłokę. No ale słodki jest, no nie ma co. No i ma coś

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Czyta lektor AI.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Po reklamie.
11: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Jest czas pracy, jest czas odpoczynku i jest czas na śniadanie u Styranego w Antyradiu, na które zaprasza Styrany Życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Powolutku już zbliżamy się do godziny 10:00. Po mnie oczywiście Antyradio nie przestaje grać, także broń Boże, nie kręćcie gałką tam na radio odbiorniku, na co wam to jeszcze coś można popsuć albo sobie zwichnąć, a tak macie najlepszego roka na świecie. No a my tymczasem w śniadaniu u Styranego dotarliśmy do pierwszego miejsca naszej dzisiejszej listy 10 największych absurdów naszej listy przebojów Arebur. Miejsce pierwsze to łamiąca wiadomość, czyli breaking news. Rodzice pewnego 3-latka z Michigan, słuchajcie, usłyszeli zarzuty po tym, jak ich syn przyniósł w plecaku załadowany pistolet do przedszkola. 3-latek. Rodzice zapewniają, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy. Dyrekcja placówki z kolei zapewnia, że ten makaron z truskawkami na obiad to było tylko takie nieporozumienie.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Wszystko, co dobre, się kiedyś musi kończyć i śniadanie u Styranego dziś się kończy. Tomasz Ambrożo, Bertyn, bardzo wam dziękuję. Zapraszam na kolejne śniadanie za tydzień i zapraszam na poniedziałek od 16 do 20 wspólnie z Małgorzatą Małgowierzejewską. Proponujemy wam popołudnie z parą z głośników. Ja już się odmeldowuję, ale po mnie oczywiście Antyradio, tak jak mówiłem, nie przestaje grać, także nie odchodźcie nigdzie. Bawcie się dobrze, miłego weekendu, trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Powstań, sprawdź sprzęt. Do rampy. Grupuj się. Skok!
0: Wejdź w szeregi najlepszej brygady antyradiowych skoczków i wykonaj skok w rok. Zapewniamy miękkie lądowanie w weekend, antyradiowe wyposażenie i najlepszy rok na świecie najwyższych lotów. W każdą sobotę i niedzielę po 10:00 brygadą zawiaduje Konrad Czubaj.
1: To nie są ćwiczenia.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD.

0: z obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dużo dobrego!
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 9,99.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make Deals.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: restraint is Katie by the door.
1: Skok w rok w Antyradiu.
2: 9 minut po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj 10 października, czyli że data 10 na 10. Trochę gorzej z pogodą, ona nie jest za bardzo 10 na 10. Natomiast ja muszę się Państwu pochwalić, że no, mam pewne osiągnięcie życiowe. Otóż zobaczyłem w ostatnim czasie pomnik paprykarza szczecińskiego. A więc mogę już umierać. I tak sobie pomyślałem, że połączymy obie te atrakcje, to znaczy pomnik paprykarza szczecińskiego, a także naszą nową formę komunikacji, ponieważ wystartował WhatsApp Antyradia. Zachęcamy do kontaktu pod 797 40 30 20. Ja będę jeszcze przypominał ten numer 797 40 30 20. Można do nas pisać, można nagrywać głosówki, można wysyłać zdjęcia. No i tak sobie pomyślałem, że jeśli wy znacie jakieś przedziwne pomniki, o których świat powinien się dowiedzieć, dajcie znać, napiszcie albo podeślijcie zdjęcie właśnie przez WhatsAppa naszego antyradiowego. Przypomnę, 797 40 30 20. Najdziwniejsze pomniki dzisiaj mile widziane. A tymczasem już Republika, ready to go w Antyradiu.

0: Studio Phonics Dakota w Antyradio oczywiście. Ja już się pochwaliłem Państwu, że zobaczyłem niedawno pomnik paprykarza Szczecińskiego i zapytałem o inne dziwne pomniki. Napisał Grzesiek, polecam szlak Łódź Bajkowa. Można zobaczyć wiele bohaterów dobranocek z wytwórni Semafor. Jesteś za młody, żeby pamiętać Misia Uszatka, Kota Filemona czy Zaczarowany Ołówek, a tu możesz zobaczyć ich pomniki, napisał Grzesiek, który pozdrawia, bardzo dziękuję. Oczywiście to przez naszą nową formę komunikacji, przez WhatsAppa Antyradia 797 40 30 20. Ja tu jestem, odpisuję, oglądam Państwa wiadomości i odsłuchuję. Pan Chris także się odezwał. A dzień dobry, dużo tych pomników kulinarnych w Polsce. Oprócz paprykarza jest jeszcze ziemniak, grzyb i serek homogenizowany na cokole oraz czajnik, ale ten wygląda bardziej na przyrodzenie męskie. No, dostałem też taki pomnik w stylu przyrodzenia męskiego, tylko że z Putinem, też ze Szczecina, od Grześka. No i pan Chris dodaje, no i oczywiście rozliczne pomniki głupoty. Pozdrowienia ze smaganego północnym wiatrem Londynu. No tak to wygląda. Brytyjska pogoda, no co tu dużo mówić, u nas też. 797 40 30 20 to jest numer WhatsAppa Antyradia. Ja tu jestem, tak jak mówiłem, odpisuję, czytam, odsłuchuję, także działajcie w tej materii. Aha, jeszcze nie dodałem, nie przypomniałem, że dzisiaj też będzie konkurs Antybohater. Po 11.30 będziemy zgadywać, o jakiego już to artystę mi chodzi, a do wygrania będzie koszulka, kubek i kawa Antyradia.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia.
9: Autopromocja. Nie hańbi.
10: Reklama.
11: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: kaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Panie Pascalu,
21: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
23: masz! Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
24: Play. Rozwiązania dla biznesu.

0: 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

παρέας The Rock of Amte Radio. Skok Rock of Amte Radio.

Strong to w zasadzie udar, więc można by powiedzieć, że to zespół udary. Last Night w Antyradiu. 21 minut przed godziną 11. Dzisiaj rozmawiamy o specyficznych pomnikach. To dlatego, że ja zobaczyłem w ostatnim czasie pomryk. Tak, Konrad. Pomnik paprykarza szczecińskiego. I zapytałem was o dziwne, specyficzne pomniki za pośrednictwem WhatsAppa Antyradia. Tak, 797 40 30 20, ten numer już działa. Ala napisała, że jest pomnik Janusza w Gorzowie Wielkopolskim. Janusz, mistrz plażingu bulwarowego, to najbardziej wyluzowany pomnik, jaki jest w mieście. No bo jaka jeszcze rzeźba siedzi sobie na leżaczku, w klapeczkach i z gołą klatą? I jeszcze od Litki dostałem krasnala z Wrocławia z pierścionkiem zaręczynowym. Ponoć pogłaskanie pierścienia przynosi szczęście się w miłości i szybkie zaręczyny. Jak gdyby państwo byli zainteresowani tymi właściwościami krasnala, Oławska 11, Wrocław, a teraz w góry lecimy z Iron Maiden.

0: Przypomnę, 797 40 30 20. Można do nas dzwonić, a w zasadzie nagrywać głosówki.
1: W moim rodzinnym mieście jest bardzo specyficzny pomnik. Jest to pomnik burmistrza na wielkim, czerwonym krześle, w dołku w zasadzie, który na wiele lat został skradziony, ale po latach pustego stołka burmistrz wreszcie wrócił na swoje miejsce. I jest to bardzo ciekawa atrakcja turystyczna, więc następnym razem na pewno zabiorę na nią mojego chłopaka.
0: Pytanie, gdzie był burmistrz i co robił, jak się ma po tym powrocie. Bardzo dziękuję. 797 40 30 20. Proszę się nagrywać, proszę pisać, wysyłać zdjęcia. Dużo można przez tego WhatsAppa. A ja wracam do Państwa w przyszłej godzinie.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Czyta lektor AI.

0: Tato, z czego były pierwsze książki?
1: Z glinianych tabliczek?
0: To jak wtedy zaginali rogi?
2: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Różni pracownicy. Różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
5: Play. Rozwiązania dla biznesu.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

0: Antyradiu.
1: Bono po hiszpańsku, Silencio. To oczywiście YouTube, nie tylko Bono. Zresztą ostatni singiel, ten poprzedni jeszcze, Calle de los Sueños, też po hiszpańsku. Nie wiem, może muzyk zaczął się uczyć tego języka. 6 minut po godzinie 11, Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jeszcze a propos YouTube, nowy album będzie 13 listopada. Doczekaliśmy się informacji o premierze. No i to będzie pierwszy od 9 lat album YouTube, więc no zobaczymy, jak zagra cały krążek. A ja witam was bardzo serdecznie w drugiej godzinie skoku w rok. Przed nami już teraz Chris Cornell. Tak a propos, mogę państwu powiedzieć, że od 12 października, czyli od poniedziałku, startujemy z grunge'owym tygodniem i będziemy mieli dla was różne fajne rzeczy. Jakie to jeszcze opowiem, natomiast w tej godzinie będę miał koszulkę, kawę i kubek antyradia w konkursie Antybohater po 11.30.

0: Megadeth Another Bad Day na antenie Antyradia. Mam nadzieję, że u Państwa dzień wcale nie taki zły, zwłaszcza jak się włącza Antyradio, to się humorek poprawia. A jeśli by trzeba było jakiegoś wsparcia, proszę bardzo, 797 40 30 20 działa nasz nowy numer WhatsAppowy. Można się ze mną bezpośrednio kontaktować i tak sobie pomyślałem, że w dzisiejszym konkursie Antybohater też użyjemy tej formy komunikacji oraz oczywiście poza starym dobrym mailem antybohater@antyradio.pl. Po 11.30 pierwsza podpowiedź dotycząca pewnego artysty bądź artystki, a do wygrania, przypomnę, będzie koszulka, kawa i kubek Antyradia.
1: Greetings, all earthlings, my name is Bill Lavallo, a.k.a. VV.
2: This is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
14: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
13: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
14: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
13: Swanson?
14: Mądra suplementacja już od 57 lat.
13: Przekonuje mnie to.
15: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
18: Phonix Ból Uszu Max.
17: Słucham?
18: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
17: Phonix Ból Uszu Max?
18: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
21: Netto przedstawia.
22: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
23: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
22: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
23: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
22: To może zapraszamy?
23: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
24: Za mniej!
25: Wow!
0: Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
25: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
26: Poznań, płatność zakończona.
27: Kraków, ruszamy dalej.
28: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
29: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
30: Po reklamie.
31: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Rozmaity bohater.
1: Tak, czyli co sobotni konkurs, w którym można wygrać pakiet merchu od Antyradia, na dokładnie koszulkę, kawę i kubek Antyradia. Wszystko czarne, sygnowane, piękne i funkcjonalne. A waszym zadaniem jest odgadnąć tożsamość artysty na podstawie moich podpowiedzi. Te podpowiedzi będą trzy. Pierwsza już za moment, druga przed godziną 12, a trzecia po godzinie 12. Następnie demaskujemy artystę za pomocą jego muzyki. Pierwsza podpowiedź, aha, jeszcze zanim podpowiedź, to jeszcze przypomnę adres mailowy antybohater@antyradio.pl, ale także można zgłaszać się przez 797 40 30 20. To jest nasz nowy numer WhatsAppowy. 797 40 30 20. Tu też możecie próbować swoich sił. No dobrze, pierwsza podpowiedź jest następująca. Dzisiejszy antybohater miał grać w zespole motocyklowo-hutniczym. Dzisiejszy antybohater miał grać w zespole motocyklowo-hutniczym. antybohater@antyradio.pl, a także nasz WhatsAppowy numer 797 40 30 20. A to już Alice in Chains na antenie Antyradia. Druga podpowiedź jeszcze przed 12.

0: 797-40-30-20, nasz nowy numer WhatsAppowy Antyradia. Nie tylko w sprawach konkursowych. Sylwia ze Strzelec Opolskich napisała: życzę wam wszystkim miłego dnia, bardzo tęsknię za latem i za słońcem. A czy wam też brakuje słońca? No mi brakuje. A czy Lenemu? Nie, on to na Bahamach siedzi chyba.
1: Antybohater.
0: Natomiast konkurs Antybohater trwa. Ja przypomnę pierwszą podpowiedź. Miał grać w zespole motocyklowo-hutniczym. I uwaga, leci druga podpowiedź. W skróconej formie jest spójnikiem. O jakiego to antybohatera może chodzić? Piszcie antybohater@antyradio.pl albo 797-40-30-20. Do wygrania koszulka, kawa i kubek Antyradia. No a trzecia podpowiedź będzie po godzinie 12. W skróconej formie jest spójnikiem. O kogoż to może chodzić? Czekam na wasze wiadomości. No chyba trudnawo dzisiaj, coś mi się tak wydaje.
2: Joshua, homie from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Produkcja Nie Hańbi. Nadchodzi granczowy tydzień w Antradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Granczowy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie. Jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tesori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
5: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Każdy bohater.
1: To już trzecia godzina naszego spotkania Skoku w Rok, 7,5 minuty po godzinie 12. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się i przedstawiam trzecią podpowiedź w naszym konkursie Antybohater. Przypomnę najpierw jednak pierwsze dwie. Miał grać w zespole motocyklowo-hutniczym. Druga podpowiedź w skróconej formie jest spójnikiem. I trzecia w końcu podpowiedź. Przez życie chciał przejść wyłącznie na scenie. Antybohater małpa antyradio.pl albo nasz WhatsApp 797 40 30 20. Proszę działać, a do wygrania koszulka antyradia, kubek antyradia i kawa antyradia. Antybohater małpa antyradio.pl 797 40 30 20. A już niebawem rozwiązanie.

0: Antybohater.
1: No tak, nawet było odliczanie do finału konkursu Antybohater. Ja się teraz spróbuję połączyć ze słuchaczką, która podała poprawną odpowiedź i zobaczymy, czy nasze łącza działają. Ja przypomnę, że pierwsza podpowiedź to było miał grać w

0: powodowała, że wiedziałaś, że to on?
1: Która podpowiedź? Z mężem tutaj konsultowaliśmy.
0: Coś tam słyszę, że trzecia.
2: Trzecia nas stwierdziła, że
0: tak.
2: To.
0: No tak, bo a z kim mam przyjemność?
2: Arek i Magda.
0: Cześć, Arku. Tak, bo pierwsza podpowiedź to było miał grać w zespole motocyklowo-hutniczym. Żurze. Tutaj chodziło o Żurze, tak. Druga podpowiedź w skróconej formie jest spójnikiem, Jan Bo. No i przez życie chciał przejść wyłącznie na scenie. Co to było za nawiązanie?
2: Treść piosenki.
0: Tak, piosenka bez satysfakcji, jeszcze nagrana za czasów Budki Suflera. No to ja muszę wam dwie koszulki chyba wysłać, no.
2: Chyba tak.
0: No dobra, skoro tak się umawiamy, to się umawiamy. A jak tam wam mija czas? Jak sobota?
2: Bardzo dobrze. Właśnie przyjechaliśmy oglądać samochód w salonie, bo może zmienimy. Więc przyjemnie.
0: Nie za dobrze wam? Nowy samochód, nowe koszulki, kawy, kubki?
2: Nie wiem, czy nowy, ale oglądamy.
0: Dobrze, to w takim razie tak udanych oględzin. Mam nadzieję, że nic nie stuka, nic nie puka. Będzie jeździł fajnie. Na pewno nasz merch bardzo wam się przyda. I nieużywany jest jakby co. Nie takie ten, tak jak ten samochód. No. No dobra, to gramy Jana Borysewicza, Zamki na piasku. Zresztą nowy dokument o Janie Borysewiczu jest do zobaczenia. Mniej obcy.
2: Ale
0: oglądaliście i co? Spoko?
2: Polecamy.
0: No i dobra. Dobra, fajnie. Zostańcie jeszcze ze mną przy telefonie, to ustalimy wszelkie szczegóły, a tymczasem słuchamy Zamki na piasku Lady Punk i dzisiejszy antybohater, czyli Jan Bo Borysewicz.
2: Dzięki.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój. Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: No i mamy jesień.
13: A ja mam dla ciebie cynk.
12: O, cynk. W sensie podpowiedź?
13: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
12: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
13: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
12: Swanson?
13: Mądra suplementacja już od 57 lat.
12: To ma sens.
14: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
17: masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: Tato, co znaczy negocjować?
20: Szukać porozumienia.
19: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
21: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

0: 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 30

0: wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

Vox na antenie Antyradia. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że po raz pierwszy w historii konkursu antybohatera słuchał antybohater, czyli Jan Borysewicz, który akurat był przy Antyradiu. Zapytałem go, czy rozpoznał się sam na podstawie tych podpowiedzi, ale powiedział, że załapał się dopiero na sam koniec. A ta ostatnia podpowiedź już była, no dla niego to na pewno oczywista, bo sam śpiewał te słowa. Otóż Breakout. Tak, ja nawiązywałem jeszcze do filmu Mniej obcy. Tam postać Tadeusza Nalepy też się pojawiła. Panowie grali razem. Mistrzowie gitary. A co, kiedy byłem małym chłopcem, oczywiście już na antenie.

0: najmniej Limp Bizkitowy utwór w ich karierze, no ale nie dziwota, bo to jest w końcu cover grupy The Who. Oczywiście nie The Who mongolskiego, tylko The Who brytyjskiego. Tych, co się pisze jak ten, jak WHO. Światowa Organizacja Zdrowia. 6,5 minuty pozostało do 13:00, tu Antyradio.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
12: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Antyradiu.
1: Prawie 9 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj. Dzień dobry. W ostatniej godzinie skoku w rok. Ja przypomnę, że działa nasz WhatsAppowy numer 797 40 30 20 i Państwo z niego skrzętnie korzystają. Taka wiadomość przyszła w nawiązaniu do słuchaczki tęskniącej za ciepłym słońcem. Jakie ciepło? Ciepło, a kysz, a słoneczko, okej. Przecież dopiero tydzień temu rozpoczął się sezon kąpieli. Mówi to Mors Zdzisław. Nastał wyczekiwany czas morsów. Pozdrowienia dla wszystkich morsów i sympatyków od morsów ze Świebodzina, tego Świebodzina z tym pomnikiem. Bardzo dziękuję, pozdrawiam chłodno. Natomiast ja raz morsowałem nawet w miejscu do tego przeznaczonym, bo była to Szwecja, ale tak sobie myślę, że jednak pozostanę sympatykiem. A to już Def Leppard słodzi na antenie Antyradia. Pour some sugar on me. A może także Godsmack czy Red Hot Chili Peppers jeszcze w tej godzinie.

teraz to Chili Peppers, Dark Necessities. A w Antyradio oczywiście. Trudno uwierzyć, że ten numer powstał 10 lat temu. A jak powiem, że dekadę temu, to już w ogóle będzie grubo. Natomiast moim zdaniem najlepszy album Red Hot Chili Peppers to jest Blood Sugar Sex Magik, wydany w 91 roku, co powoduje, że w tym roku minęło dokładnie 35 lat od wydania tego właśnie krążka. Ale nie tylko Blood Sugar Sex Magik obchodzi 35, również Ten, Pearl Jamu, Nevermind, Nirvana czy Bad Motor Finger, Soundgarden. I właśnie z tego powodu, z powodu tych jubileuszy, mamy dla was tydzień grunge'owy, a nawet grunge'owy tydzień w Antyradiu. Od poniedziałku ruszamy z przedsięwzięciem. Do wzięcia będą grunge'owe płyty, a także koszulki od firmy 90 The Original, marki mocno związanej z kulturą grunge i skate, w której ciuchy ubierali się w latach 90. grunge'owi muzycy, więc będzie można się na grunge'owca ubrać.

0: dzięki Antyradiu. To od poniedziałku. A teraz mamy 24 minuty po godzinie 13. Jest sobota, skok w rok. W tej godzinie m.in. jeszcze Linkin Park czy Kings of Leon.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z Ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Promówka pełna muzycznych wspomnień, jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

Linkin Park na antenie Antyradia. Nie wiem, czy Państwo wiedzieli, ale ogórek kiszony świeci po podłączeniu do prądu. To sprawdził pewien badacz z Uniwersytetu Stanowego w Portland, który usmażył w cudzysłowie w ten sposób ponad 100 ogórków, by rozpracować, co się dzieje w ich wnętrzu. Według pierwszej hipotezy rozbłysk powstawał w wyniku nagłego podgrzania warzywa, gdy ciecz wewnątrz zaczyna wrzeć. W ogórku powstają kieszonki wypełnione gazem. A druga teoria opiera się o zjawisko elektrolizy. Zakłada ona, że prąd płynący przez solankę prowadzi do wydzielania wodoru przy elektrodzie ujemnej. Tam ma dochodzić do malutkich, w cudzysłowie, eksplozji gazu, które wywołują świecenie. No może to jest dobra informacja w tym sensie, że jak nam zabraknie żarówek w domu, to sięgniemy do słoiczka i proszę bardzo, eureka, zapali się. Tylko trzeba jeszcze taki tam wichajster zainstalować w tym ogórku, żeby można było wkręcić do lampy. A może i nawet kiedyś zobaczymy ogórki kiszone na dziale z żarówkami. Kto wie. Tymczasem Kings of Leon, Use Somebody na antenie Antyradia. 18 minut pozostało do godziny 14, a ja już gaszę swoją czerwoną lampkę i Kings of Leon śpiewają.

0: to radośnie można zaśpiewać o końcu świata. R.E.M. It's the end of the world as we know it. Natomiast kończy się, znaczy świat się jeszcze nie kończy, ale kończy się program Skok w Rok. 7 minut pozostało do godziny 14. Pani Ala tutaj jeszcze rzutem na taśmę mnie podpytuje, jak ja jestem w stanie ogarniać tyle spraw naraz jeszcze z tym WhatsAppem, tylu słuchaczy, których mam na głowie. Nie, no to jest bardzo przyjemne towarzystwo, wcale nie na głowie. Poza tym, no właśnie, a propos głowy, głowonogów, ja byłem ostatnio w Międzyzdrojach, tam jest taka rzeźba ośmiornicy, zrobiłem sobie z nią zdjęcie, może trochę spłynęło na mnie jej umiejętności, wyrastają mi macki i przez to jestem w stanie ogarnąć tyle spraw na raz, że coś w tym jest. Spidermana ukąsił pająk i potrafił latać jak pająk, a ja jestem ośmiornicą. Konrad Czubaj, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, to była jak zawsze ogromna przyjemność, usłyszymy się jutro po godzinie 10. Wszystkiego dobrego.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradio. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Emocje po gliwickich występach Guns N' Roses jeszcze nie opadły, a Slash dzieli się kolejnymi planami, tym razem z Mikesem Kennedym i z The Conspirators. Skład ten zobaczymy 9 czerwca. Opanuje letnią scenę progresji w Warszawie i my tam będziemy. Dzień dobry, minęła 14, Paweł Chowaniec. Wszystkie struny szarpniemy w ten jakże miły dzień. Miły, bo spotkanie z Państwem zawsze miłe jest. Imieniny miesiąca, dzisiaj 10 dzień października. Między innymi wszystkiego najlepszego dla solenizantów, dla jubilatów i dla tych, którzy dzisiaj obchodzą jakąś piękną rocznicę. Teraz Bon Jovi.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu. Shut!

0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Pierwszy z koncertów Metallica w Sphere już za nami, w Las Vegas. Grupa będzie tam grała do wiosny. Jak było, ktoś zapyta? Bosko było, takie są głosy.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi granczowy tydzień w Antradiu. Wyciągnij z szafy kraciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Granczowy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi

0: Amteradio.
1: Za nami również spotkanie braci Gallagher. Najbardziej ujęło mnie to, co Noel Gallagher powiedział po spotkaniu z bratem, no po ponad 10 latach rozłąki. Spotkanie podobno przebiegało w niemal całkowitym milczeniu i bez wielkich emocji. W pierwszym wspólnym wywiadzie braci powiedział: z rodziną jest inaczej, nie trzeba nic mówić, to takie proste i nie trzeba też nikomu tłumaczyć, dlaczego się nie odzywasz. No i właśnie, i słońce świeci.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją, posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
1: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
5: Play. Rozwiązania dla biznesu.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Matce Radio. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
1: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: Antyradio.
1: Minęła 15, chowany, witam ponownie. Szarpniemy struny w tym miłym miesiącu, bo październik, listopad i w ogóle jesień jest bardzo koncertowa, bardzo radiowa, co udowodnię, i miło się oddycha falami Antyradia i strunami muzyki, tak sobie myślę. Można też zerknąć na pewien teledysk, o nim za moment opowiem. Oraz o pewnym koncercie, który nas czeka już za tydzień.
0: Wszystkie struny Rocka.

0: Amped Radio.
1: Kula Shaker, Broke as Folk. A teraz o Stonesach. The Rolling Stones zaprezentowali teledysk do utworu Mr. Charm. Główną rolę w klipie zagrał Alexander Skarsgård, który próbuje wcielić się w Micka Jaggera. Przypomnę, on jest znany między innymi z seriali takich jak Wikingowie. W klipie pojawiło się nawiązanie do teledysku Start Me Up, który Stonesi wydali w 1989 roku. Ja lubię takie mrugnięcia historyczne. Ich też lubię. Judas teraz.
0: Wszystkie struny rocka w Amped Radio.

0: Island, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
8: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Rogucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
9: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi

0: Antyradio.
1: Gary Moore, Empty Rooms. A teraz o koncercie, który będzie za tydzień, dokładnie. Simply Plan powracają do Europy, świętując 25-lecie swojej kariery, i oni zagrają w Warszawie dokładnie za tydzień, 17 października. Trasa obejmuje 19 miast w Wielkiej Brytanii i Europie i to jest największy tour zespołu od ponad 10 lat. Szczegóły na antyradio.pl. O pewnych powrotach będzie, ale po 16.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofilii.
1: Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: złotych. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
6: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Tear It Down i Greta Van Fleet z płyty Palace for the People. Ta płyta ukazała się wczoraj, w piątek 9 października. Jak czytam w terazmuzyka.pl, rolą artysty jest zapewnić to, czego wszechświat nie może. Chcieliśmy stworzyć płytę, która uosabia przygodę, pasję, brutalność, piękno, seks i wyobraźnię. Więc właśnie to zrobiliśmy. Jesteśmy poszukiwaczami gwiazd. Po prostu bierzemy ludzkie doświadczenie i przekładamy je na muzykę. Tak mówił Jake Kiszka, podkreślając, że choć Palace for the People jest albumem rock'n'rollowym, to jest przy tym niezwykle nowoczesnym. No, polecieli grubo. Chowany do 18:00 zapraszam.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Jak wiadomo, jesień jest bardzo koncertowa, ale lato 2027 roku również będzie bardzo koncertowe. Summer Punch Festival wraca właśnie w 2027 roku w mocniejszej i dłuższej odsłonie od 17 do 19 czerwca na terenach letniej sceny Progresji w Warszawie. Spotkamy się na 3 dni koncertów na 3 scenach. Poznaliśmy właśnie pierwsze zespoły drugiej edycji, a na czele... A tego nie powiem, proszę sprawdzić na antyradio.pl. Za chwilę natomiast ruszymy do katowickiego spotka, bo koncercik 16 listopada będzie świetny.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: This is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Гвязды рока в Анти Радио. Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
2: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge.
8: Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na

0: euro na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł

0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: System of a Down, Protect the Land. Papa Roach wracają do nas. Fenomenalny koncert ostatnio był, a teraz będzie z pewnością równie cudny. Amerykańskie numetalowe gwiazdy zawitają do Katowic. W katowickim spotku zagrają 16 listopada i przywiozą do stolicy Śląska swoją nową płytę. A propos Śląska, ten pan zagrał w Gliwicach i wiem, że Pre-Zero Arena odfrunęła. Teraz u nas Leny Krawic.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Big Deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a deals.
18: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
19: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
20: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
21: Phonix Ból Uszu Max.
20: Słucham?
21: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
20: Phonix Ból Uszu Max?
21: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
23: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
24: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Myslowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Armeder Tristen i Rammstein. Zespół wyjawił szczegóły swojego nowego wydawnictwa. Grupa zaprasza na seansę koncertowego filmu Live in Mexico City. Swoją premierę ten film będzie miał 4 listopada. Natomiast 20 listopada się ukaże płyta na fizycznych nośnikach i wersji cyfrowej. Chowany, witam ponownie. Minęła 17, teraz Nirvana.
0: Wszystkie struny rocka.

0: 14 udowadniałem, że jesień jest bardzo koncertowa i lato będzie bardzo koncertowe. Na nich czekam. Fade No More będą u nas, przypominam, ale tę informację zawsze warto przypomnieć. Mystic Festival 2027 właśnie z nimi w roli głównej. Bilety na wydarzenie są już dostępne. Patronem wydarzenia jest Antyradio. To Państwo też wiedzą, o co chodzi. Z zaproszeniami. Nadchodząca edycja Mystic Festival odbędzie się od 10 do 12 czerwca w Gdańsku, jednak tym razem w innym miejscu niż w ciągu ostatnich kilku lat, bo festiwal przeniesie się ze Stoczni Gdańskiej na Błonia Polsat Plus Areny. A wszystko dlatego, że impreza zaczęła się rozrastać. I słusznie, bo ten zespół przyciągnie ludzi jak magnes.
1: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Radio. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
0: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
19: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
20: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
21: Panie Pascalu,
22: tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
22: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
21: A to pędzę, lecę, pa!
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi pan

0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Czekamy na festiwale w 2027 roku. Ciekawe, co z U2. Dowiedziałem się, że oni przygotowują się do nowej trasy stadionowej. Będzie pierwszą tego typu serią koncertów od 2019 roku. Informację ujawniono w najnowszym materiale magazynu Rolling Stone, według którego muzycy rozpoczęli już próby przed jeszcze oficjalnie niezapowiedzianą trasą. Czy będą w Polsce? Tego nie wiem, ale wiem, że Bartek Synowiec będzie po godzinie 18:00, wtedy świeży towar. Było miło, Paweł Chowaniec. Do usłyszenia.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: Energy.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
13: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
14: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
5: Play. Rozwiązania dla biznesu.
6: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
7: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Świeży towar w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
16: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Love Restrain z Katie Bother Door.
1: Świeży towar w Antyradio.
2: Dzień dobry, w ten jesienny popołudniowieczór rozprowadzamy powoli świeży towar na antenie Antyradia, czyli program o nowościach ze świata rocka i metalu. Przy mikrofonie jak zawsze razem z wami Bartek Senowiec, kłaniam się nisko. Dziś w audycji m.in. Tony Iommi, Fontaine's DC, POD. Będzie też ciekawa nowość z Polski i bilety na koncert Simple Plan do zgarnięcia. Na początek dziś nowy Slash z Milesem Kennedym i The Conspirators. Cała ta ekipa zapowiedziała kolejny wspólny album, który ukaże się w lutym przyszłego roku pod tytułem Flying Blind. I tak też nazywa się pierwszy singiel zwiastujący to wydawnictwo. Slash, chcesz coś dodać?
3: Hey, this is Slash. Check out our new song Flying Blind on Anti Radio.

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Czas teraz na zespół, który w ostatnich latach robi zawrotną karierę i stał się jednym z najważniejszych młodych zespołów rockowych. Mam na myśli irlandzką formację Fontaines DC, która przygotowuje się do wydania swojej piątej płyty. Ta będzie nazywać się Dopamine Chamber i zapowiada się bardzo ciekawie, bo już pierwszy singiel Fontainesów, Marianne, brzmiał trochę inaczej niż to, z czego do tej pory te kapele znaliśmy. Podobnie jest z singlem numer 2. Ten nazywa się Tongue i ukazał się niedawno.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2400.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Świeży towar w Antyradio. Na program zapraszamy.

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Ostatnio zrobiło się nieco chłodniej na zewnątrz, no to może trochę Southern Rocka na rozgranie. Jest nowy kawałek Kings of Leon. Już jakiś czas temu panowie obwieścili światu, że wkrótce ukaże się ich 10. już album. Płyta będzie się nazywać Oh My Beloved i do jej premiery właściwie zostało niewiele, bo zapowiedziana została na 6 listopada. Jakiś czas temu prezentowałem wam singiel numer 1. To była taka piękna ballada pod tytułem My Whole World. Drugi singiel też jest raczej spokojny i też bardzo fajny. To kawałek Cold Blue Dawn.
2: Hey, this is Nathan from Kings of Leon and you are listening to Anti Radio.

0: Świeży towar w Antyradio.
1: Na początku programu mówiłem o tym, że będą do zdobycia bilety na koncert grupy Simple Plan. Jedne z największych gwiazd pop-punka wystąpią 17 października w Warszawie w hali Expo 21. 17 jest dokładnie za tydzień, w sobotę, więc ktoś z Was za tydzień zamiast słuchać świeżego towaru pójdzie sobie na koncert Simple Plan, bo mam do oddania podwójne zaproszenie w dobre ręce. No i oddam je komuś, kto mi odpowie na bardzo proste pytanie. Co fajnego jest w zespole Simple Plan? Wykażcie się kreatywnością, napiszcie za co ich lubicie, a pod koniec programu komuś z Was wręczę podwójny bilet na koncert, który za tydzień w Warszawie. Aha, mój mail to bartek@antyradio.pl. No a teraz Simple Plan w Antyradiu.

0: I'm finding hard.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Odpalaj antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Gies wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w antyradiu. Bez litości. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? W

0: z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Po reklamie.
5: Świeży towar w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Bartek Synowiec, dobry wieczór. Słuchacie świeżego towaru w Antyradiu. Połowa już za nami, a przed nami jeszcze parę fajnych nowości. Tę godzinę rozpoczniemy od prawdziwego mistrza. Tony Iommi opublikował nowy singiel Storm Watcher, pochodzący z jego nadchodzącego solowego albumu. Ta płyta będzie się nazywać From the Dark. No i w nagraniu zarówno tego nowego numeru, jak i całej płyty pomagał Tonemu Iommiemu norweski wokalista Jørn Lande, ten sam, którego słyszeliście już w pierwszym singlu World Alone. Znacie go już z anteny Antyradio. A na nowym albumie Tonego znajdzie się 8 nowych kawałków. Płyta zapowiadana jest na 23 października, czyli ukaże się już za 2 tygodnie. No a teraz w tej jesiennej aurze poprzyglądajmy się sztormowi wraz z Tonym Iommim. Storm Watcher przed wami.

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Przyszła pora na zespół, do którego mam wielką słabość, dlatego cieszę się, że puścili w świat coś nowego, dzięki czemu mogę zagrać ich na antenie Antyradia. Chodzi mi o fiński zespół The 69 Eyes. Grupa pewnie wielu z was dobrze znana, w końcu grają już jakieś 40 lat. Zespół kojarzony przede wszystkim jest ze sceną gotycko-rockową. Miałem okazję widzieć ich na żywo nieraz. Rozmawiałem też kiedyś z Jurkiem 69, czyli wokalistą The 69 Eyes, przed ich ostatnim koncertem w Polsce, który odbył się dokładnie w samo Halloween poprzedniego roku w Warszawie. Niezwykle inteligentny i sympatyczny facet. Zresztą rozmowę tę znajdziecie gdzieś w czeluściach naszej strony internetowej antyradio.pl. Ale przechodząc do rzeczonej nowości, The 69 Eyes zapowiedziało na tę jesień swoją akustyczną trasę i żeby wesprzeć jej promocję, wypuściło też akustyczną wersję jednego ze swoich największych przebojów. To numer Brandon Lee, który z przyjemnością wam prezentuje i który poza trasą zapowiada też cały akustyczny album Finów mający się ukazać na początku 2027 roku.
2: Hi there all you Polish vampires, this is Jurki from The 69 Eyes and you're listening to Antyradio.

0: Audycja Nie Hańbi. Nadchodzi granczowy tydzień w Antradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Granczowy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
4: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
4: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
3: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
4: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Myslowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
0: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Świeży towar w

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Przechodzimy do nowości z naszego kraju. Przyniosłem dziś ze sobą nowy numer poznańskiej formacji Hospital, która pojawiała się już nieraz na antenie Antyradia. Zespół ma już na koncie 3 albumy wydane nakładem Thin Man Records. Na czele zespołu Hospital stoi poeta Michał Bielawski, dlatego teksty tej grupy zawsze są ciekawe do czytania i do analizowania, ale też do posłuchania. A w dodatku w najnowszym singlu poznaniaków pojawiają się goście Piotr Rogucki i Ramona Rej. Piosenka nosi tytuł Tik-tak. Posłuchajcie, jak gra poznański Hospital.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Zbliża się godzina 20, więc za chwilę zaglądam na swoją skrzynkę bartek@antyradio.pl. No i szukam zwycięzcy konkursu, w którym do wygrania były dwa bilety na koncert Simple Plan w Warszawie. Tego zwycięzcę czy też zwyciężczynię poinformuję mailowo o tym, że się udało. A kończymy, jak to często bywa, mocnym akcentem. Jest nowy numer POD. Kawałek nazywa się Outbreak. Został nagrany z gościnnym udziałem Corey'ego Brandana z zespołu Norma Jean. No i POD od jakiegoś czasu pracuje nad nowym albumem. Mamy tego efekt w postaci właśnie kawałka Outbreak, a przypominam, że POD było w tym roku gwiazdą Poland Rock Festival. Kto wie, może po 20 Jurek Owsiak przypomni fragment ich tegorocznego koncertu w swojej audycji Zaraz będzie ciemno. No jeśli chodzi o świeży towar, to by było na tyle. Bartek Synowiec, do usłyszenia.
2: What's up everybody, this is Sonny from the band POD and you are listening to Anti Radio.
3: Does anyone know what's happening out there? Guys, come on, someone get me some information. We're live.
4: This is a test of the emergency broadcast system. This is only a test.
3: Please stand by, folks. I'm being told there's an outbreak happening. This is not a test. I repeat, this is not a test.
4: The Center for Disease.
3: We're going to get some answers for you soon.
4: An outbreak of a new virus that affects the brain and regenerates dead tissue.

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
11: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
12: A wiesz dlaczego?
13: No właśnie nie.
12: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
13: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
12: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
13: Swanson?
12: Mądra suplementacja już od 57 lat.
13: To brzmi jak przemyślany wybór.
14: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
20: Po reklamie.
21: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Black Hole Sun, won't you come? 3 Days Grace. Simple Plan. Jam.

witam bardzo gorąco, moi drodzy. Przywitała was, wyglądali jak orkiestra królewska, chyba króla Danii. Wszyscy kolorowi czerwoni i z ogromną ilością instrumentów zajęli całą scenę, a później, jak się okazało, jeńców nie brali, grali do samego końca w tak przedziwnych rytmach, kupionych przez publiczność niesamowicie. Każdy tupał nogą do festiwalowej gleby, ponieważ zaskoczyli. Część znała, wiedziała, że Mojte to właśnie taki zespół, a część była, tak jak powiem, totalnie zaskoczona. My także, ja pierwszy raz mogłem usłyszeć to na żywo, widzieliśmy to w internecie, jak to wygląda. 2024 rok, przepiękny moment naszego najpiękniejszego festiwalu świata, czyli Czaplinek Broczyno, i właśnie oni, którzy także widać było po roześmianych gębach, że ła, cieszą się, co tu się dzieje, ale nas przyjęli. Nie widzieli tak dużej publiczności, jak sami przyznali, no to było przepiękne przyjęcie, takich przyjęliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj przez 2 godziny będziemy przyjmowali każdy dźwięk i nie tylko z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata, tylko różna muza wybrana w jeździe, kiedy jechaliśmy do centrum naszego szkolenia Shadow Moment, bo tam mieliśmy spotkanie z liderami. Liderzy, czyli wszystkie żółte koszulki. Co roku tradycją jest, że na jesieni, w takich pierwszych dniach października, spotykamy się, aby przegadać wszystko to, co się wydarzyło na najpiękniejszym festiwalu świata. Ponad 40 osób, super, super, super. Ukłony dla wszystkich liderów, dla całego pokojowego patrolu, bo tegoroczny festiwal, no, był taki pełen dobrych opowieści, czy to patrol medyczny, czy to patrol interwencyjny, czy to ten, którego widzieliście w różnych sytuacjach, kiedy was mijali, kiedy się do was uśmiechali, kiedy wam po prostu pomagali. Wszystko to zostało przegadane wzdłuż wszerz, a więc w też takich dobrej atmosferze weekendowo spotkaliśmy się, a jadąc miałem czas, aby pochylić się nad muzą. Zawsze, już wam wielokrotnie to mówiłem, przysługuję całe numery, nie tylko po to, aby sprawdzić, co tam jeszcze jest, kiedy się kończy, tylko żeby poczuć atmosferę, i potem jestem zaskoczony, że po raz drugi, kiedy leci audycja, mnie to po prostu niebywale kręci. Dobrze, zacznę od tego, że za 118 dni finał WOŚP, czyli 31 dzień stycznia 2027 roku, a już za tylko 297 dni 33 Poland Rock Festival, i o nim dzisiaj będziemy rozmawiali, ale to za moment, bo oczywiście zagadka, kto i kiedy zagrał na tak pięknie, na najpiękniejszym festiwalu świata. Myślę, że nie będzie trudności, nie sięgnąłem aż tak daleko w głąb czasu prehistorii festiwalowi, tylko dosyć świeży numer z dosyć świeżego grania na najpiękniejszym festiwalu świata. zbc.pantheraudio.pl. Witam jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco, ja i Hodor. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? No to lecimy.

nasza zagadka, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszy festiwal świata. Charakterystyczny, można powiedzieć, głos charakterystyczny, rytmem, coś jakiego, co nas także zauroczyło, kiedy artystę zaprosiliśmy do udziału w najpiękniejszym festiwalu świata. I istotnie pokazał, i to jeszcze jak, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, zbc@antyradio.pl. I kiedy mówiliśmy przed chwilą o naszym patrolu, mam tutaj duży stół i ciągle się też trochę gubię. Nie, znalazłem karteczkę, oczywiście. Trwałem zapisy na drugie szkolenie pokojowego Patrolu 232. 13-15 dzień listopada, patrol@osmerg.pl. 13-15 dzień listopada. Powiem wam krótko, szatłową będę zjawiskowo, ponieważ otaczają nas lasy głównie liściaste. W związku z tym ta sceneria kolorystyczna nieprawdopodobna, a już w ten weekend mamy kolejne spotkanie ze sztabami zagranicznymi. To już drugi raz zrobiliśmy taką frajdę ludziom, którzy na całym świecie, nawet są do nas ze Stanów Zjednoczonych, grają z nami i tworzą finałowy niesamowity byt, a później otwierają swoje miasteczko z sztabów zagranicznych na najpiękniejszym festiwalu świata. Bardzo się u nas podobało, no ta gościnność nasza, bo przecież niesamowita, ale oprócz tego praktycznie rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach, a więc za chwilę jeszcze w tym tygodniu spotykam się ze sztabami zagranicznymi, w związku z tym powiem tak, wygrzejemy wam to miejsce, przygotujemy wam to miejsce, kiedy będziecie chcieli do nas spać. 13-15 dzień listopada, patrol@osmerg.pl. Zgłaszajcie siebie, abyście do nas mogli wpaść. W dzisiejszej audycji poznacie także kolejną kapelę, która przyjęła nasze zaproszenie na przyszłoroczny najpiękniejszy festiwal świata, a więc słuchajcie, nie odchodźcie, jak to mówią, od mikrofonów za daleko, bo będziemy o tym mówili. A naszym tematem, moi drodzy, jest list bardzo ważny, oficjalny, który skierowaliśmy do urzędu Czaplinek, do pani burmistrz, do wszystkich radnych, że chcielibyśmy w Czaplinku pozostać, chcielibyśmy podpisać nową umowę o organizowaniu najpiękniejszego festiwalu świata, a stało się to w momencie, kiedy także wszyscy ci, którzy tworzyli okoliczne parkingi, pola kempingowe, namiotowe, zgodzili się z nami, żeby współpracować razem z nami, żeby współtworzyć także finansowo najpiękniejszy festiwal świata. Z tej strony podziękowania, ponieważ te negocjacje trwały kilka miesięcy, ale myślę, że wszyscy zrozumieliśmy, że jakby napędzamy się nawzajem, że tworzymy to miejsce, że to miejsce 4 miesiące temu budowało dużo obaw ze strony lokalnych mieszkańców. Teraz mieliśmy abstrakcyjne pytania, co się może wydarzyć tutaj. No, wydarzyło się dużo dobrego i śmiem twierdzić, że chyba tylko same dobre rzeczy się wydarzyły, jeżeli chodzi o Czaplinek, jako miejsce, o to, że przez kilka dni żyje i też żyje ogromnymi wiadomościami, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W związku z tym złożyliśmy odpowiednie dokumenty, to się będzie procedowało. Jutro jest spotkanie Rady Miasta, może nie jutro, ale w najbliższych dniach. Poprawnie. W czwartek. No to tym bardziej mamy czas na to. Dwa słowa serdeczne do urzędników, czyli do Rady Miasta Czaplinek. Po prostu napiszcie, a my chętnie je przekażemy dalej. Dwa słowa serdeczne, aby Rada dyskutowała, bo to będzie taki otwarty moment, bardzo ważny dla wszystkich mieszkańców. Każdy może przyjść i wysłuchać. Będzie to sesja otwarta, ale także i wy jesteście tymi, którzy mogą na ten temat cokolwiek powiedzieć miłego, ciepłego. Trzymam kciuki. To się będzie procedowało do końca miesiąca. No, jesteśmy przekonani, że wszystko się skończy pozytywnie, ale póki jeszcze wszystko w grze, póki piłka w grze, to do końca nie wiadomo, jak to może wyglądać. Mrozu, moi drodzy, Galapagos, udajmy się w te ciepłe strony i w te ciepłe powieści. Niesamowity koncert 2025 roku. Cała scena była dla Mroza. Był na małej scenie, tylko z nazwy, a potem skoczył na dużą scenę i absolutnie dał sobie radę. zbc@antyradio.pl. Kilka serdecznych słów od was, które chętnie przekażemy Urzędowi Miasta Czaplinek. Wiemy, o co walczymy.

Galacticos, moi drodzy, zrobić Galacticos, i, ale pozostać jeszcze na dłuższy czas. Moi drodzy, RUR, ratujemy, czym ratować, 16 października w Szkole Podstawowej imienia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie. Szkoła nosi numer 404. Będziemy przez 30 minut od godziny 12 do 12.30 prowadzili RKO, resuscytację krążeniowo-oddechową. To jest Europejski Dzień Dzień Serca, o tak to nazwijmy, czyli propagujemy takie zachowania, które ratują zdrowie i życie, życie ludzkie. Z taką przyjemnością ogłaszamy, że dosłownie z każdą godziną, żeby nie powiedzieć z każdą minutą, jest nas więcej. W tym momencie, kiedy wychodziliśmy z fundacji, było zgłoszonych 161 504 uczestników, 1244 instytucje. W zeszłym roku, o tej samej porze, ale 16, wtedy, kiedy było bicie tego rekordu, no po prostu, żeby być, żeby to pokazywać, było nas 170 470 osób, 1448 instytucji. No, jestem przekonany, że do 16 października, gdzie nas więcej niż było rok temu, moim takim marzeniem jest, żeby polskie, w ogóle wszystkie szkoły podstawowe, zwłaszcza gdzie prowadzimy naukę pierwszej pomocy, gdzie wprowadziliśmy obligatoryjnie naukę pierwszej pomocy, żeby sobie wzięły do serca, żeby po prostu pokazywały to. Wystarczy jeden fantom nawet, a te fantomy są w każdej szkole nasze, aby co parę minut zmieniać uczestników, żeby każdy miał możliwość, bo tego właśnie uczymy, uciśnięcia klatki piersiowej. A więc zgłaszajcie się, cały czas przyjmujemy zgłoszenia. rekordwospo.rg.pl. Adresik prosty jak sznur, rekordwospo.rg.pl. No to z tym czekamy na wasze zgłoszenie. Mam nadzieję, że będziemy mieli więcej niż 170 tysięcy osób. Nie wiemy, jaki będzie temat dzisiejszej audycji, ale na pewno będzie ciekawy. My teraz siedzimy przy głośniczku i słuchamy ciebie, Chodora, i super muzyki. A jutro jeszcze nowy sezon domowej orkiestry. Jutro rusza kolejny sezon domowej orkiestry. Bardzo się cieszymy, ponieważ jutro będziemy na żywo znowu z muzą, z wiadomościami takimi, wiecie, co wyrzucamy pędem, bo tego jest tak dużo się dzieje. Uwielbiamy każdy wtorek i każdą środę, czwartek na żywo o godzinie 11 zapraszać was na domową orkiestrę, czyli po raz kolejny bycie razem z wami. Tomek Jasia z Koszalina, którzy napisali tego maila, jeszcze piszą i pytają, czy chodzę do lekarzy i czy zażywam witaminy. Nie wiem, o co chodzi. Ale tutaj Asia dodała, ja dokładnie za tydzień świętuję swoje urodziny. I tak my dzisiaj pomyśleliśmy. Piękne miasto, Koszalin. Miasto malin. Absolutnie. I także trochę nie do końca zrozumiałem mail, ale czytam go. Panie Jurku, czy ma pan garnitur i czy nosi pan butonierce kwiaty? Nie wiem dlaczego. Pozdrawiam, Marcin z Wawerskiego Poddasza z rodzinką. Dobra, zbc@radio.pl. Moi drodzy, pomyślałem sobie, że na te wszystkie wiadomości z Ameryki, ten numer Michael Patrick Kelly, który był na 2024 roku, to jest właśnie ten numer. To jest ten numer, który powinienem wskoczyć teraz,

a człowiek trochę no taki oddany wierze i oddany nadziei, że ludzie ludziom dobrze robią i są przyjaźni. Ameryka, 2024 rok, ZBC Małpanty, radio.pl.

0: przy okazji mroza, moi drodzy, jutro, nie, pojutrze, mrozu Warszawa Torwar, 8 dzień po dniu, także Warszawa Torwar, 10 października Wrocław Hala Stulecia, 17 października Gdańsk Sopot Ergo Arena, 30 października Kraków Tauron Arena. Pogratulować, że duże, duże koncerty, a także mówiliśmy o domowej orkiestrze, to już jest 13 sezon, jutro zruszymy z programem na żywo, w każdy wtorek i czwartek na kanale YouTube Domowa Orkiestra, youtube.com/domowaorkiestra. Panie Stefanie, jesteśmy gotowi? No to lecimy.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

ten utwór zespół Hailstorm otrzymał w 2013 roku nagrodę Grammy w kategorii Best Hard Rock Metal Performance i to właśnie Hailstorm zagra w sobotnym 29 lipca o godzinie 22:30 na scenie najpiękniejszego festiwalu przyszłego roku Poland Rock Czaplinek. Mamy taką nadzieję. My to wielka, ogromna gratka i ogromna siła grania, za co już teraz wiemy i trzymamy kciuki, abyśmy byli świadkami tego przepięknego koncertu. A dla radnych Czaplinka napisał Irek. Cóż, mam nadzieję, że pamiętacie program TVP sprzed dwóch dekad z Hakiem, jak się nazywał? Miasto marzeń. Mimo tego, czy Poland Rock zagości na dłużej, czy na krócej, róbcie wszystko, absolutnie wszystko, by Czaplinek był właśnie miastem marzeń dla mieszkańców i dla przyjezdnych. Peace, Love and Music, kochani, Irek spod Wadowic jeszcze dodał. Jurek, o co chodzi? Pamiętaj, chodź do lekarza, bo to zdrowie. No dobrze. Moi drodzy, do zobaczenia w czwartek. Bardzo się cieszę z informacji o Czaplinku. Trzymam mocno kciuki za dobre informacje od strony urzędu. Siema piękni ludzie, a zagadka mi się kojarzy z Vintage Trouble, czyli przeczytałem, no to wiadomo, że nie. Maciek z Wormow, Extreme Flibro. Dwa miłe słowa do radnych z Czaplinka. Do zobaczenia, napisała Klementyna. No piękne dwa miłe słowa. Ja osobiście polubiłem nowe miejsce, piękne części Polski, z mnóstwem ciekawych przygód i pogody od potężnych ulew i wiatrów, o potężne słońca, już jako doświadczeni festiwalowicze. Nauczyliśmy się, jak zabezpieczyć nasze cudowne wioski na każdą pogodę, więc prosimy o pozytywny głos w czwartek, byśmy mogli być piękni i radośni przez te parę dni w waszej pięknej okolicy. Pozdrawiam Kazik z Muzeum Majonezu. Kazik z Muzeum Majonezu, zbcmampanteragio.pl. No dzisiaj tak czekam o dwa słowa, miłe dwa słowa, może być ich dwa i także 22 do radnych z Czaplinka. Urzędzi we czwartek, a pod koniec października, chyba 28 jest chyba głosowanie i ta najważniejszy ten moment, w którym będziemy dowiadywali się i trzymali kciuki za to, aby znowu przyjechać na najpiękniejsze festiwal świata do Czaplinka w Broczyno. Happy set, moi drodzy, 2026 rok. Ten rok, tegoroczny koncert, który tak samo przejdzie do historii, bo i tam związanym z ileś tam lat funkcjonowania, chyba 120 lat, Happy set, a wszystkim przemiła, ciepła, dobra atmosfera. Właśnie taka Czaplinka.

0: cały mój świat, cały mój kraj.
1: Epizet też nie próżnuje. 9 października Zabrze, klub CK Wiatrak. 15 października Warszawa, klub Sodowa. 16 października Białystok, zmiana klimatu. 30 października Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt. O listopadowych koncertach będę mówił później, ale jest tego dużo, a więc gramy, gramy i to jeszcze, jak... A, nie wierzę, naprawdę moje ukochane Hellstorm zagra na Poland Rocku. Kasia z Bełchatowa. No tak, zagra, powiedziałem już, o co jest grane. Witaj, Jurku, ja dziś na nasłuchu, bo wykonuję jeden z ostatnich treningów przed krakowskim półmaratonem. Jeszcze jeden ten mały kroszyk i korona polskich półmaratonów będzie moja, napisała Kasia z Wrocławia. I znowu o tych lekarzach, czego oni ode mnie chcą. Witajcie, myślę, Jurku, że tak, że twoja decyzja o tym, aby kontynuować festiwal w Czaplinku, Broczyno, jest decyzją najlepszą z najlepszych. Dlaczego? Ponieważ to twoja decyzja, a nie tylko, to decyzja wielu gości festiwalu, którzy dali wyraz swemu uwielbieniu tej lokalizacji. O tyle decyzja była łatwiejsza, aby taką podjąć. Lakonicznie, ale szczerze, najpiękniejszy festiwal zasługuje na kapitalne miejsce i takim jest Czaplinek, Broczyno. Pozdrawiam serdecznie Robert Pisz-Puntowski, prezes. Lekarz to ważne przesłanie. Co jest grane? Jurku najukochańszy, moje trzy słowa do ojców prowadzących społeczność Czaplinka. Do niedzieli tylko kajakarze i miłośnicy przyrody znali nazwę Czaplinek. Od kiedy jest tu festiwal, każdy mieszkaniec Polski wie, gdzie to jest Czaplinek. Trafił na mapy i na kilka dni w roku staje się drugim największym miastem polskim. Domem dla kilku procent całej populacji kraju. Domem, o który dbają, który szanują, który kochają. Dobrze by było dla wszystkich, gdyby tak zostało. Kochamy was! Pacia, Alan, Nora, buziaki dla Hodora. O te dwa słowa od was bardzo, bardzo, bardzo prosimy. A ja przy okazji od jakiegoś czasu przypominam takie najbardziej aktualne wiadomości z jednego z naszych najbardziej popularnych programów medycznych. O tych programach będziemy mówili podczas finału, jak stworzyliśmy. Dzisiaj mieliśmy taką naszą odprawę, kolegium, gdzie rozmawialiśmy o tym, co zrobiła fundacja do tej pory. Słuchajcie, momentami już nawet nie wiemy, a może tylko mówić o tych czerwonych leżankach, które tak bardzo pomogły wszystkim. Prawie 6,5 tysiąca kupiliśmy ich i są w całej Polsce. A przecież tu są rezonanse magnetyczne, tomografie komputerowe, ultrasonografie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tak sobie myślimy, może trzeba o tej Wisience tylko mówić. Nie da rady o wszystkim powiedzieć. Ale dzielimy się jedną wiadomością. Bardzo cieszymy informacjami, że program powszechnych badań przesiewowych słuchu na dzień 1 października. Stan przebadanych dzieci w tym programie, który ma ponad 20 lat, 8 milionów 38 620 dzieci. I to wszystko styka, i wszystko działa. To pokazuje, że można robić tak, że służbie zdrowia dobre rzeczy, takie poukładane, takie logiczne, takie, które się sprawdzają i na samym końcu przynoszą niesamowitą, niesamowitą wartość tego, co wszyscy razem robimy. Strachy na lachy. Tydzień temu też siedzieliśmy podobną rządą, ale 2022 idą strachy na lachy.

mrożne krzaki, fotoradary, dostojnie pełza ta karawana po polskich drogach jak po żyłach narkomana. Od dziecka każdy się tu uczy, czek

0: Kozak, to nie wymaga komentarza. Polki są najpiękniejsze na tej planecie, nie chcą cenzury w internecie.
1: Strachy na lachy też nie próżnują. 9 października Leszno, Miejski Ośrodek Kultury, 10 października Warszawa Klub Palladium, 17 października Kraków Klub Kwadrat i 13 listopada Zabrze Klub CK Wiatrak. Moi drodzy, właśnie oglądam jak przed aparatami fotograficznymi stanęły dwie drużyny, Polska, Bośnia i Hercegowina, czyli zaczyna się mecz i starym zwyczajem mamy przed sobą tutaj ekran, obyśmy jak najczęściej także mogli krzyknąć jest gol! A więc słuchając nas, także jeżeli nie macie tych możliwości, to albo jednym oczkiem mecz i słuchajcie nas, bo to zawsze widać, co się dzieje, albo bądźcie przy nas i my także będziemy wam mówili, co się dzieje. Stadion nieduży, taki z tych niskich stadionów, ale jest mecz, ważny mecz, w związku z tym będziemy tak samo obserwowali. Z tych wiadomości jeszcze chciałem powiedzieć, że eliminację do 33. Poland Rock Festival mam nadzieję Czaplinek Broczyno. Mamy już zgłoszenia z takich miejsc pięknych jak Kolumbia, Maroko, Włochy, Niemcy, Australia, Bułgaria, Wielka Brytania, Czechy, Węgry, Francja, Izrael. No i oczywiście polskie zespoły. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 marca, więc jest dużo czasu, abyście także mogli szybko wpaść do studia swojego i posłuchać sobie po prostu muzyki. Kiedy byliśmy w Gniewie, teraz podczas spotkania z liderami wpadliśmy do klubu. Trudno powiedzieć, czy to klub. Miejsce nie było duże, a więc część publiczności była na schodach przy wejściu do pubu. O tak bym to nazwał. Pub z dwóch pomieszczeń. Z tego co zrozumiałem, popraw mnie Hodor, chyba miał być zamknięty, czy miał skończyć jakby działanie?
2: To taka była heroiczna walka o istnienie tego baru, w którym odbywają się koncerty i rozmawiałem nawet z kimś, powiedzieli, że kiedyś w Gniewie było ich 12, teraz został tylko jeden i to ten, w którym byliśmy. I walczą, żeby przetrwał.
1: I grały dwa zespoły?
2: Chałturka i Garaż 37.
1: Chałturka, Garaż 37? Wysłuchaliśmy tego koncertu, publiczności było, no myślę, grono przyjaciół, ale słuchajcie, działo się to. Trzeba pogratulować, że taki punk rzęsisty funkcjonuje i to jeszcze jak. Divine Shade, moi drodzy, 2024 rok przed wami teraz. zbc@antyradio.pl. Dwa słowa, takie miłe i ciepłe do radnych z Czaplinka w sprawie, o której dzisiaj także już mówiliśmy.

0: Polacy grają w tych samych koszulkach co w ostatnim meczu, gdzie było 6-0. Może to będzie jakiś szczęśliwy ruch. Chodor, ty padł, jestem pochylony na tym i sami powiesz, że przed chwilą nawet mógł paść gol, no
1: tak,
0: ale z naszą stronę.
1: Trochę, ale dobrze.
0: Moi drodzy, Ania napisała dwa słowa do radnych. Szanowni radni, pozwólcie nam wrócić do domu za rok. Bardzo nam się u was podoba. Przyjeżdżam z różnych stron świata i przy okazji robimy wam reklamę. Szkoda byłoby zatem, zarówno dla organizatorów festiwalowiczów oraz dla was, gdybyśmy się mieli gdzie indziej przeprowadzić. Dogadajmy się. Wszystkiego dobrego i spokojnych obrad. Ściskawa dla Hondora. Ania ze Szczecina napisał do was zakatka 1410. Może ja się pochwalę, że że Dobas to się, co się chwali, że 13 ma też urodziny Doba. To wszystkiego dobrego. W temacie dzisiejszej audycji wielkie podziękowania za możliwość zorganizowania największego festiwalu świata i prośba, abyśmy mogli przez następne lata spotykać się w tym pięknym miejscu. Jeśli chodzi o Czampinek Broczyno, jak dla mnie cudne miejsce, choć akurat ja bym się i tutaj coś mi źle wydrukowało, ale domyślam się, że po prostu byłby szczęśliwy i tyle, co tu dużo gadać. Do radnych z Czaplinka, od Basi z Krosna Odrzańskiego. Widzimy się. Dobry wieczór, Jurku, Chodorze i wszyscy słuchacze. Złoty Bączek, moi drodzy, za tydzień podamy wam pierwsze wyniki pierwszego etapu naszego plecytu Złotego Bączka. Pierwszy etap do 30 listopada. Wszystko się może wydarzyć, a więc za tydzień poznacie głosy. My je znamy, ale wam nie powiemy, ale dzieje się tam bardzo dużo ciekawego. Dropik Martins, który wystąpił w tym roku, może też jest na tej liście, to się okaże za tydzień. Zapraszamy w tej godzinie Dropik Martins i zapraszamy po krótkiej przerwie takiej muzycznej też z powrotem do nas. A my oczko na mecz Polska Bośnia Hercegowina. Trzymam kciuki oczywiście, żeby Polacy wygrali.

0: Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027, Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
8: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce, w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
9: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

kochani, to jest tak wspaniały wieczór, że tak naprawdę już nic dzisiaj, ani jutro, ani w całym życiu nie musi się wydarzyć. Dzięki serdeczne za to wspaniałe wydarzenie. A teraz siadajcie na ziemi! Zagramy dla was utwór 100 tysięcy jednakowych miast. Poczujcie to razem z nami, a w odpowiednim momencie powiemy wam, co macie zrobić. Siadamy razem z wami, kochani.

0: A w kolejnej godzinie przywitał was Piotrek ze swoją całą ekipą. Koma, 2024 rok, 100 tysięcy jednakowych miast i to pytanie Piotra, czy zapamiętacie ten wieczór? Piotrek, my pamiętamy wszystkie wieczory piękne, które są także na naszych wydawnictwach muzycznych, a to także się ukazało na przepięknej płycie winylowej, na wydawnictwie CD, a można także koncert obejrzeć. To są te momenty, te wieczory, które są tworzone na najpiękniejszym festiwalu świata, ponieważ festiwal w sposób wyjątkowy, taki swój, taki, który niczego nie nakazuje, ani niczego nie każe, to po prostu wy tworzycie ten festiwal razem z nami i tworzycie dla artystów chwile niezapomniane, chwile, o których mogą później tylko pomarzyć, żeby jeszcze raz coś takiego przeżyć w takim anturażu miejsca, w takim anturażu tej serdeczności, tej pogody, która łączy nas w pięknych, niezapomnianych koncertach. Do Rady Miejskiej Miasta Czaplinek nie ma się na czym zastanawiać, co by nie powiedział. Same plusy dla miasta i regionu. Najpiękniejszy festiwal świata Poland Rock to moc dobrej muzyki, energii, miłości, pokoju, szacunku. Muzyka łączy pokolenia. Czaplinek to cudowne miejsce, jest idealne dla takiego festiwalu. Pozdrawiam, Paweł z Krakowa. Bardzo długi, przepiękny mail od Pauliny i chłopców z Łobza. Dlatego apeluję do władz miasta i radnych Czaplinka. Patrzę na festiwal nie tylko poprzez pryzmat kosztów i chwilowych niedogodności, ale dostrzeżemy jego długofalowe korzyści. Wspierajmy wydarzenie, rozmawiajmy z organizatorami i wykorzystajmy jego potencjał dla rozwoju Czaplinka, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Nie zmarnujmy szansy na promocję i rozwój waszej okolicy. Pozdrawiam, ściskam serdecznie Paulina, chłopcy z Łobza. Jeszcze tutaj Paulina dopisała. Jurek, czy w duszy gra tobie muzyka? 24 godziny na dobę? Co to za pytanie? No pewnie, że gra, ale dziwne. Siema Jurku, siema Chodorze. Co do tematu, to ciężko to ubrać dwa słowa. Mieszkańcom nic lepszego nie mogło się zdarzyć, aby przyjąć najpiękniejsze festiwal świata. Może już to pisałem, ale dla mnie wyjście z dworca i przejście się tak piękną trasą na teren festiwalowy, można spokojnie rozprostować nogi, choć powrót zdarzał się w rytmie treningowym, aby zdążyć na ciuchcie. Weekend, intensywny, szybki wypad na Śląsk, sobota 10 km w ramach Silesia Marathon, a w niedzielę koncert 40 lat Farbenlere w Łowiczu. Pozdrawiam wszystkich przed radio odbiornikami, cały fan klub ZBC, ekipę domowej orkiestry. Przesyłam Marek z Łowicza. Gdy 3 lata temu pierwszy raz przyjechałam pociągiem do Czaplinka na najpiękniejszy festiwal świata, to nie wiedziałam jeszcze, jakim miejscem ono się stanie dla mnie. Teraz już wiem, że to miejsce jest moim drugim domem, gdzie wracam co roku, aby przeżyć najpiękniejsze momenty z przyjaciółmi i słuchać muzyki. Na kroku spotkam tam wspaniałych ludzi, odwiedzam znajome miejsca i już czuję się tam jak u siebie. Na festiwal się nie przyjeżdża, na festiwal się wraca, jak do domu. Tęsknię już bardzo za festiwalem i trzymam kciuki, abyśmy się mogli znowu spotkać tak właśnie w domu. Pozdrawiam całą komisję w Czaplinku na pierwszym miejscu, na drugim pozdrawiam ciebie, Jurku i Chodorze, a na trzecim pozdrawiam również cały fan klub ZBC domową orkiestrę. Moją pierwszą rolkę, oscarową rolkę, też wrzuciłam na Facebooku. O oscarowych rolkach będziemy mówili za moment. Oj, piękne zdjęcie Violetta z Bormow w pięknym bukieciku na głowie, uśmiechnięta od ucha do ucha, ciemne okulary, czyli słońce i festiwalowa atmosfera. Do oscarowych rolek wrócimy za chwilę, no bo to niedługo rozwiązanie i piękne nagrody. Falowis Criminals 2022 Scooby Snacks, moi drodzy, zbc@antrag.pl.
1: Is this some karmic she love thing happening here, baby, or what?

Przed chwilą Violetta Zbormow wspominała o konkursowej rolce. Hashtag Oscar... Jeszcze raz. Hashtag Oscarowa rolka i hashtag Poland Rock 2026. Konkurs realizowany jest na Facebooku, realizowany na Facebooku i Instagramie. Konkurs trwa do końca października. To jest czas, abyście jeszcze raz się podjęli próby i na przykład powyciągali swoje wszystkie materiały, jeszcze raz coś podmontowali, jeszcze raz coś zrobili, jeszcze jakąś króciutką rolkę dodatkową. Tych rolek może być 100, 200, 300, 400. Naprawdę mamy na to czas i mamy ochotę, żeby to wszystko oglądać. Zamilkłem na chwilę. Piękna obrona i obroniliśmy Fortecę Polską, czyli daleko od bramki. Odkopaliśmy piłeczkiem. Nagroda dla zwycięzcy, wejście na dużą scenę na 33. Poland Rock Festiwalu, na otwarcie festiwalu. Ale jak to mówię, znam Jurka, będzie i druga, trzecia i może czwarta, piąta nagroda pocieszenia, ponieważ mamy czym się obdzielać, no bo przecież festiwal jest wielki jak stodoła. Dzień dobry bardzo, napisał Benzi, pytając: ej, Jurek, a jak twoje marzenia spełniają się? O co biega? Co to za pytania dzisiaj lecą? Witaj, Jurku, wierzę, że radni Czaplinka podejmą dobrą decyzję i spotkamy się wkrótce wszyscy na kolejnym festiwalu w Czaplinku. Miejsce super, fajna promocja miasta, więc decyzja może być tylko jedna. Trzymamy bardzo kciuki. I Tomek Pakosi dał bardzo dobrą odpowiedź na naszą zagadkę. Modelarze wszystkich krajów, łączcie się, napisali: drodzy radni Czaplinka, z całego serca prosimy, zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby Poland Rock Festival pozostał w Czaplinku. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy ludzi, daje nam ogrom pozytywnej energii i na kilka dni sprawia, że najpiękniej o Czaplinku mówi cała Polska. Czaplinek i Poland Rock to piękne połączenie. Niech tak pozostanie. I jeszcze na końcu znowu dopisek przedziwny. Jurek, łapiesz siły? No łapię, ale o co chodzi? No łapie siły. Przypominam, konkurs Oscarowa rolka, hashtag Oscarowa rolka i hashtag Poland Rock 2026. W tej godzinie także przypominam wam, że rekord rur, czyli 16 października, może mam jakieś najnowsze dane. Jeżeli nie mamy jeszcze, no to otrzymamy te dane, które mieliśmy wychodząc od nas dzisiaj z fundacji. 161 504 osób zgłosiło się, aby 16 października przez 30 minut między godziną 12 a 12.30 prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, w tym 1244 instytucji najróżniejsze. Są także zakłady karne, są uczelnie, są szpitale, są szkoły, oby było ich jak najwięcej, bo na tym nam najbardziej zależy, a wszystko będzie się działo centralnie w Szkole Podstawowej nr 404 imienia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie. Rok temu podczas tych samych, jakby powiedzieć, czynności, zawodów i pokazów wzięło udział 170 470 osób, a instytucji było 1448. Mam nadzieję, że dobiemy, a nawet zrobimy więcej. The Warning, pamiętacie? The Warning, panie, które przyjechały do nas z Meksyku, rodzinie, wszystkie siostry i wystąpiły na niesamowitym koncercie. 2024 ZBC Małpa, antradio.pl. Warning.

Na przykład takie małe ogłoszenie. Festiwal Punk Generation 2026 został objęty patronatem kampanii społecznej Muzyka Przeciwko Rasizmowi. 17 października na scenie w Gliwicach zagrają Deserter, Skorupa, Radykalna Wieś, Profanacja, KMKZ, Meluzyna i Tributu Siekiera. No to właśnie to było ogłoszenie bardzo ważne, także muzyczne, bo przecież o takich dzisiaj ogłoszeniach też mówimy. Drodzy Jurku Chodorze, cała ekipo ZBC, jak miło usłyszeć, że domowa orkiestra jutro rusza. Przypominam, o godzinie 11, to jest jakby otwarcie tej orkiestry, przecież możecie sobie odsłuchać w każdej chwili, kiedy tylko chcecie. To już 13 sezon. Wszystko zaczęło się podczas covidowych, trudnych, pokręconych dni i trwa to po dzień dzisiejszy. We wtorki i w czwartki jest premiera naszych odcinków, które trwają tyle, ile nam się chce je prowadzić. Zazwyczaj kilkadziesiąt minut z fajną muzą, z różnymi opowieściami i przede wszystkim z gośćmi. I bliżej finału tych gośćmi naprawdę będzie dużo i bardzo często zaskakujące historie mają tam miejsce. Słowa do radnych z Czaplinka, napisała Jola ze Szczecina. Czaplinek Broszyna to niewielki kawałek ziemi, ale jak ważny, jak potrzebny nam ludziom, proszę, zagłosujcie sercem. Kochani, ściskam ciepło, dużo zdrowia dla wszystkich, trzymajcie się, pa. Jeszcze raz Jola ze Szczecina. Piotrek Piętosa napisał, cześć, życzę wam i sobie, żeby głosowanie Rady Miasta odnośnie festiwalu było na taki. Miejsce festiwalu zostało bez zmian. Również dlatego, że mam listę, bo obrażenia o całym logistycznym koszcie.

przygotowanie logistyczne, ogrom pracy, które już wykonaliśmy, jeżeli chodzi o Czapinek, Broczyno. Co do tematu, to nie ma wątpliwości, że Poland Rock Festival to jest największa promocja Czapinka i dzięki najpiękniejszemu festiwalowi świata to miasto zyskuje rozpoznawalność na całą Polskę. Stało się bardziej kojarzone z tym wydarzeniem i na Poland Rock Festival zyskuje turystyka tego miasta. Dlatego apeluję do radnych Czapinka, aby poparli wniosek WOŚP o organizację Poland Rock Festivalu na czapińskim lotnisku na kolejne 3 lata. Ściskam was bardzo mocno i pozdrawiam, Adrian z Sanoka. To także pokazuje, moi drodzy, że tutaj nic nie jest jakby ustalone przez kogoś, przez jakieś siły, o których nikt nic nie wie. To się wszystko dzieje bardzo formalnie. Najpierw byli wszyscy właściciele, którzy organizowali parkingi, pola namiotowe, pola kempingowe. Zrobili to w tym roku bardzo sprawnie, bardzo nam się dobrze pracowało i po paru latach poprosiliśmy ich, aby także brali udział w budowaniu tego festiwalu od strony finansowej, bo tych pieniędzy szukamy i też musimy znaleźć u naszych partnerów, sponsorów, tak aby się wy tam się czuli jak najlepiej. Tegoroczna propozycja została przyjęta, a następnie zrealizowana. Nie do końca to tak wyglądało na samym początku rzeźko, ale to się stało i bardzo się cieszymy, że możemy znaleźć taki punkt wspólnego działania, rozmowy na ten temat i mówienia, jak to zrobić w przyszłym roku jeszcze lepiej. Oby tak właśnie było, jak w tym roku, to już będzie bardzo, bardzo dobrze. A później formalnie trzeba złożyć dokumenty w mieście i odczekać wszystkie także te procedury, które muszą mieć miejsce. Tą pierwszą procedurą będzie czwartkowa dyskusja, a pod koniec października będzie po prostu głosowanie. I oby atmosfera była tak, jak śpiewa Dziwna Wiosna. Oj, płonę, płonę. 2026 rok, tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata.

Dziś na wiosnę 31 października Łódź, klub Ultura, 6 listopada Tychy, Underground Tychy i 15 listopada Gdynia, Podwórko Arr, to jest taka ważna informacja. Przed chwilą właśnie mówiłem, czy mamy najświeższe dane, jeżeli chodzi o uczestników 16 października, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. I już mamy więcej, mówiliśmy 161 tysięcy, to było tak około godziny 17, a już mamy 165 tysięcy, 237 osób zgłosiło się. Myślę, że do 170 tysięcy na pewno dobijemy, ale rozmawiajcie o tym, mówcie, że ktoś nas słyszy teraz i jest w stanie coś takiego zorganizować. Dla tych, którzy robią to pierwszy raz, powiem wam, ogromne przeżycie, nawet naciskając tego fantoma, gdzie trzeba się wysilić. To nie jest tak, że to jest po prostu lekka i prosta czynność. To jest to, co budzi szacunek dla wszystkich ratowników medycznych, wszystkich, którzy pierwsi dojeżdżają tam, gdzie trzeba tej pomocy udzielić najczęściej. Jeżeli ktoś mówi, był prowadzona resuscytacja 15 minut, 10 minut, 20 minut, czekaliśmy na przyjazd lekarzy, na przyjazd na przykład helikoptera, czy nawet dłużej prowadzone były te czynności, to jest nieprawdopodobny wysiłek i to jest szacun pełen, że można na zmianę taką resuscytację prowadzić, a więc 30 uciśnień, 2 wdechy i to na tym to polega, żebyśmy mogli ze wszystkimi od maleńkości uczyć, czym skorupka załama moduł. Dlatego o tym mówimy, ile się tylko da. Jakby to lansujemy te czynności. Cześć Jurek, cześć Kodo. Myślę, że każdy samolot w Polsce marzy o takiej promocji, jaką robi najpiękniejszy festiwal świata dla Czaplinka. To niezwykle piękne miejsce na Nowej Polskiej, jeszcze kilka lat temu prawie nieznane. A dzisiaj każdy, kto się chociaż trochę interesuje muzyką, wie, gdzie leży Czaplinek. Myślę, że to formalność, a każda inna decyzja na nie podjęcia uchwały za byłaby niezrozumiała. Widzimy się za rok i za kolejne lata w Czaplinku. Mam nadzieję. Siema Arek, Kaja z Kaszub. Ja przypominam, że także przy okazji samego festiwalu, niedługo także ogłosimy, żeby się zgłaszały wszystkie organizacje pozarządowe, które robią tam niesamowitą robotę, świetną robotę i zmieniliśmy zasady, czyli zaraz po zakończeniu festiwalu, już następnego dnia ruszył plebiscyt Złotego Bączka. Za tydzień, dokładnie za tydzień podam wam wyniki pierwsze. O, jak jesteście ciekawi, bo to przez miesiąc oddawaliście głosy, a tutaj zaszumiało niesamowicie, a zaraz zobacz, ile tych głosów w sumie oddano, bo to także pokazuje, że bardzo dużo was wzięło osób w tym udział. Już mam karteczkę. To jest niesamowite. 12 970 głosów i to jest znowu tak do takiej godziny, w której zbieraliśmy te wszystkie informacje naszego działu PR-u. To są dopiero ilości. To się dopiero dzieje, moi drodzy. I spacz, Australijczycy, już. Mordeczkę zamykam. Dzisiejszy special guest wystąpili na małej scenie tylko z nazwy. Wyłowiliśmy ich z ogłoszenia, przysłali swoje nagrania. Chyba są oszołomieni po dzień dzisiejszy. Byli zachwyceni festiwalem. Co za muza?

słyszeliście każdy dźwięk, moi drodzy, pozazdrościć tym, którzy byli na tym koncercie. Special guest i najśmieszniejsze było to, że kiedy sobie pisaliśmy jeszcze, kto będzie występował na małej scenie, kiedy przygotowaliśmy festiwal, to mi tak pisano ten special guest. Ja mówię, kurczę, to bo moglibyście napisać właśnie kto, no, a oni się tak po prostu nazywali. Jakby nie festiwal, to pewnie bym nigdy do was nie trafił. Piękny kawałek Polski, który dla was jest domem na co dzień, dla wielu z nas domem na te kilka dni. Wasze jeziora zauroczyły mnie bardzo. Pozdrawiam Cree. Cree się tylko poopisał Cree, a ja dla, jeżeli ktoś na mnie słucha w Czaplinku, może tak jest, Cree to jest Chris Bormow, a więc osoba, która się zanurza w zimnych wodach oceanu, czy w Atlantyku, ja już nie wiem, co tam dopływa. Chyba Atlantyk tam dopływa, a może ocean. W zimnej wodzie, co tu dużo gadać. I Cree, no i jeżeli coś stwierdza, to stwierdza. To nie ma tutaj lekko. W związku z tym to jest bardzo ważna uwaga. Gdyby nie wasz festiwal, to bym. I tutaj pięknie napisał. Bardzo, bardzo, bardzo za to dziękuję. Ja od razu, żeby nie przegapić, bo przed chwilą Makak już tutaj zawitał, pokręcił się i był z gościem, więc od razu wam przeczytam, że zaprasza na spotkanie z Pawłem Leszczyńskim. Porozmawiamy między innymi o warszawskim festiwalu piwa. Zaprasza bardzo serdecznie Makak. To będzie, kiedy my już wydamy ostatni dźwięk. A ja tylko przypominam, w pierwszej godzinie ogłosiliśmy słowami pana Stefana kolejnego gościa, który będzie na naszym najpiękniejszym festiwalu świata, zespół Hailstorm, który zagra dokładnie 29 lipca w sobotę o godzinie 22:30. A więc kolejny zespół, który z przyjemnością ogłaszamy, i teraz ten worek się troszeczkę rozsypie. Będziemy jeszcze w tym roku ogłaszali wam kolejne kapele. 0-0 z tego, co już widzę z wyniczku, który tutaj zapanował. Młodych, bo to rodzeństwo Amerykanów prezentujemy teraz przed wami, przed waszymi uszami. Hailstorm wystąpi na przyszłorocznym najpiękniejszym festiwalu świata w sobotę, godzina 22:30 29 lipca.

A ja przypominam, że dla Formanosi Hellstorm, moi drodzy, wystąpi w sobotę o godzinie 22.30, 29 lipca przyszłego roku na najpiękniejszym festiwalu świata. Mam nadzieję, Czaplinku, Broczynie. I tutaj także Basia pisze. Siema Jurku i Chodorze. Pierwsza godzina audycji wysłana na słuchawkach i spokojnym spacerze z psem. Teraz już jednym uchem, bo trzeba jeszcze coś w domu ogarnąć. Słowem życie, także nie będę się rozpisywać. A konkrety. Słowo do Rady Miasta w Czaplinku. Szanowni Państwo, dziękujemy za gościnę i do zobaczenia w naszym czaplińskim domu. Odpowiedź na zagadkę Eagle Eye Cherry. No nie. Pozdrawiam Basia. I jeszcze tutaj piękny także mail od Niny i uczniów z Mokrej. Do urzędników z Czaplinku, a konkretnie do pani Moniki i pani Małgosi z Urzędu Stanu Cywilnego. Od czasu naszego ślubu nawiązaliśmy bliższe relacje. W tym roku odwiedziliśmy spontanicznie panią Małgosię w domu, a z panią Moniką również jesteśmy w kontakcie w trakcie oczekiwania na festiwal. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem serdeczności pani Moniki i pani Małgosi. I apelujemy do osób, które w temacie miejsca przyszłego festiwalu mają głos, aby mieli na uwadze niesamowitą promocję miasta i nie czarują się sposobem na zasilenie budżetu. Ale nie o pieniądze jedynie chodzi, ale o wymianę doświadczeń i tak potężną dawkę pozytywnej energii, którą tętni festiwalowe pole. I tu jeszcze, Jurku, kochamy cię, czy czegoś potrzebujesz? Nie wiem, o co chodzi. Moi drodzy, piękna opowieść i takie piękne podsumowanie, bo przy okazji wspominamy pary ślubne. Tak, wystosowaliśmy zapytanie, czy możemy też liczyć na przyszłoroczną uroczystość zaślubin, no bo to jednak już tak weszło nam w krew i to wygląda tak cudownie, że po prostu chcemy, jeżeli tak, jeżeli to się sprawi, no to wtedy naprawdę tradycji będzie zadość. Chlenioci, czyli duża scena tym razem. Jestem ciekaw, jak odbierzecie także ich notowania, bo za tydzień będziemy przedstawiali wam pierwsze notowanie, a już oddano ponad 12 tysięcy głosów w naszym plebiscycie Złotego Bączka. Helenie Oci, nalej mi kawę z tegorocznego dużego koncertu na dużej scenie. ZBC Małopanty Radio.

Pozdrawiamy serdecznie Renatę, która jest całą rodziną, z mamą, z córkami, Bułgarii, i pokazuje takie miejsca, które ja widziałem na własne oczy i Chodor także widział na własne oczy, także Renata, pozdrawiamy. Dobra odpowiedź na naszą zagadkę, zaraz będziemy losowali, bo dużo dzisiaj przyszło odpowiedzi dobrych, w związku z tym dziękujemy wam. I przy okazji coś jeszcze miałem ważnego do powiedzenia, rozglądam się czym, o właśnie, oczywiście pamiętajcie o tym, że naszą muzę możecie wysłuchać na kanale muzycznym z muzyką z audycji. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. I miłą sprawą takiego odsłuchania, które będzie od jutra szło aż do dzisiejszej audycji, jest to, że puszczamy całą playlistę, a my nie zawsze się mieścimy we wszystkich nagraniach, niektóre nam wylatują. Jeszcze na pewno zmieścimy dwa utwory. Tym pierwszym będzie Hanabi. I pomyślałem sobie, że trzeba przypominać, jak rok temu dziewczyny z Japonii, które miał grać na małej scenie, tylko z nazwy, a bardzo takie spokojne, pokorne, ale pełne zawodostwo, a my im powiedzieliśmy: hej dziewczyny, robicie takie show, jak spojrzeliśmy gdzieś tam w internet, wskakujecie na dużą scenę i wypełnimy tą scenę każdym milimetrem, każdą sekundą, cudowną muzą, świetnie zagrały. No nie zdobyły złotego bączka, chociaż były bardzo, bardzo, bardzo blisko, były na drugim miejscu, bo by chyba przyjechały odegrać swojego złotego bączka. Hanabi, ZBC Małpa, Antyradio.pl 2025.

hanabi, hanabi prosto z Japonii. A ja tak przy okazji jeszcze bardzo, bardzo dziękuję za długiego maila, troszkę w innej sprawie, ale pięknie, bo przeczytać od Joli, jeżeli się nie mylę. A mail jest o opowieści o miejscowości, o której już mówiłem, ponieważ wcześniej otrzymałem piękną kartkę z Brzoski, a więc to miejscowość, na każdym domku niemalże jest przepiękna, przepiękny Van Gogh w różnym wydaniu. I tutaj Jola opisuje całą w ogóle historię. Warto tam pojechać, warto tam być, warto przejść się po całej wiosce, być w różnych miejscach. Z ciekawością to przeczytałem, Jola. Bardzo ci dziękuję za to. I jeszcze jeden mail. Kochani Jurku i Chodorzy, Asia z Szybiszewa. Dwa urocze słowa do radnych brzmią: najpiękniejszy festiwal. A więcej? Drodzy radni, decydujcie, biorąc pod uwagę głos mieszkańców, bo ich zdanie jest ważne. Mieszkacie w pięknej okolicy, a publiczność, która przyjeżdża na festiwal, w większości szanuje to miejsce, traktuje jak swój kawałek ziemi. Jesteśmy turystami, którzy sprzątają po sobie i nie lubią robić zadymy, chyba że z kurzu. Trzymam kciuki za dobre decyzje, chociaż u mnie w Lubuskim też było dobrze, Asia Strzebiszowa. Wszystkiego najcudowniejszego i najwoodstockowszego dla ciebie, Jurku. Karta niebawem poleci twoją stronę. Zagadka i dobra odpowiedź, bo to

0: Czyli ja zdobyłem koszulkę.
1: Makak się zgodził, żebyśmy wykorzystali to. Jurku, najlepszego wszystkiego dzisiaj. Pięknie szyłeś. Jak ktoś pisał ci o życzeniach urodzinowych, to wymyślałeś, że garnitur, że butonierka, kwiaty w butonierce. Każdy, kto napisał, to wiedział, że no pięknie tam zmieniałeś treści.
0: No te pytanie o zdrowie i te pytanie o wszystko, czyli każdy zdrowia, czyli lekarza życzycie. Piękne dzięki, moi drodzy. Myślę, że nikogo nie obraziłem, jeżeli pominąłem życzenia. Pozostaną w moim sercu oczywiście na zawsze. Bardzo dziękuję za każde miłe słowo, które skierowaliście pod moim adresem, ale chciałem, broń Boże, przykryć całej opowieści, która dzisiaj była bardzo ważna, bo to się będzie działo teraz, we czwartek, czyli możecie nawet sami też wysłać karteczkę do radnych. My im to wyślemy, nie ma w ogóle dwóch zdań. Zagadka, no jak to, kto, kiedy tak pięknie zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, oczywiście zespół Klacz, moi drodzy, było to w 2022 roku. Ola, pozdrowienia dla ciebie, Jurku, i honudora podpisująca się Aleksandra oraz Emanuel z Wołowa. Bardzo, bardzo gratulujemy, dziękujemy. Przypominam wam, że spotykamy się także już w tym tygodniu, co jest także pięknie, z ludźmi, którzy organizują sztaby w Wielkiej Brytanii, Irlandii, w Niemczech, w Holandii, w Austrii, w Belgii, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, Chorwacji, Francji, Szwajcarii, Szwecji. Piękne spotkania w pięknym jesiennym anturażu. Tulimy ich do serca, bo robią niesamowitą robotę. I jutro, wtorek, godzina 11, domowa orkiestra. Oglądajcie nas youtube.com/domowaorkiestra. A na zakończenie tak sobie pomyślałem, tak, uwielbiam ten numer. Ostatni człowiek na ziemi. Tak. Alice Wolf. Przed wami teraz. Dziękuję za tą audycję. Pięknie było. Kochamy was bardzo mocno z Hodorem, ale nam się dzisiaj cudownie grało. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. 0-0. Podniosłem główkę na chwilę. Obyśmy wygrali. Życzę z całego serca. To też byłby piękny prezent urodzinowy. Trzymajcie się. Cześć, siema. Wolf Alice.

0: Reklama. Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła poleca Antyradio.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

Este Rock Up Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.